0: zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajka za kierownicą. Ruszamy w drogę. Dzisiaj w programie wypłaty z OC pod lupą Sądu Najwyższego i z drogi wzięte. Nasi słuchacze jeżdżą, obserwują i komentują. Arek Włodarski, ruszamy.
2: Autoradio.
1: Odszkodowanie za OC, za naprawę auta po wypadku może być wkrótce rozliczane według nowych, już jednoznacznych zasad. Problemem zajmie się cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Powodem są coraz większe rozbieżności w orzecznictwie, a spór dotyczy tego, jak powinno być wyliczane odszkodowanie z OC po naprawie auta. Przez lata dominowało dość jasne stanowisko. Rzeczoznawca wyliczał, ubezpieczyciel kwotę wypłacał, a właściciel auta mógł je naprawić taniej, drożej lub nawet wcale, sprzedając jako uszkodzone. Jak przypomniała prezes Izby Cywilnej SN, wcześniejsze orzecznictwo zakładało, że roszczenie odszkodowawcze powstaje już w momencie wystąpienia zdarzenia szkodzącego. To oznaczało, że późniejsze działanie kierowcy nie wpływało na samą wysokość szkody.
2: Aktualne przepisy.
1: Sytuacja zaczęła zmieniać się 2 lata temu. Sąd Najwyższy orzekł w 2024 roku, że jeśli kierowca poniósł już koszty naprawy lub zobowiązał się do ich pokrycia, to właśnie te wydatki powinny decydować o wysokości odszkodowania. A w kolejnej uchwale zawarto wykładnie, że jeśli auto zostało naprawione lub sprzedane po wypadku, odszkodowanie powinno odpowiadać realnym kosztom naprawy lub różnicy między wartością auta sprzed szkody, a ceną uzyskaną po sprzedaży takiego samochodu. Problem wrócił we wrześniu ubiegłego roku, wtedy 3-osobowy skład Sądu Najwyższego ponownie opowiedział się za wcześniejszym podejściem. Sędziowie uznali, że fakt naprawienia auta nie powinien mieć wpływu na wysokość odszkodowania wypłaconego z OC.
2: Autoradio.
1: A to oznacza powrót do rozliczania szkód głównie na podstawie kosztorysów i wyliczeń, a nie realnie poniesionych wydatków. Teraz sprawą zajmie się cała Izba Cywilna Sądu. Jak podkreśliła prezes, wydanie w krótkim czasie diametralnie odmiennych uchwał wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia. Sprawa jest już oficjalnie zarejestrowana. Dla kierowców wynik sprawy może mieć ogromne znaczenie. Od ostatecznej interpretacji zależy bowiem, w jaki sposób ubezpieczyciele będą wyliczać odszkodowania po wypadkach i kolizjach. A tylko w ubiegłym roku w naszym kraju doszło do ponad 21 tysięcy wypadków z poszkodowanymi. Na policję zgłoszono niemal 400 tysięcy kolizji. I na koniec z dróg wzięte, czyli obserwacje naszych słuchaczy.
2: Ciekawostki.
1: Na drodze ekspresowej i autostradzie, przypomina nam pan Waldek, obowiązuje przepis, że minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu wynosi połowę aktualnej prędkości, wyrażonej w metrach. Jedziemy przepisowe, dla przykładu 120 na godzinę i trzeba trzymać odległość minimum 60 metrów. Cóż z tego, kiedy w luce wciska się inne auto, podkreśla nasz słuchacz. Co wtedy robić? Zgodnie z przepisami dać po hamulcach, bo odległość znów była przepisowa, ale wtedy kierowca za nami będzie zmuszony zrobić to samo. Kolejny też efekt domina, aż w końcu któreś jadące z tyłu auto nie będzie chciało zwolnić i zacznie wyprzedzać, byle nie z prawej. I jak znajdzie przepisową odległość między samochodami, znów wjedzie w taką lukę. I znów sytuacja się powtórzy, jeżeli mamy poruszać się zgodnie z przepisami. A co będzie, jak przez takie manewry nagle lewy pas będzie jechał wolniej od prawego? Niby teoria, ale na naszych drogach szybkiego ruchu każdy z nas widział i doświadczył już przeróżne figury. Dziękuję, Arek Włodarski. Do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Nie przychodzi.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Umowa na budowę pierwszego etapu obwodnicy Złotoryi podpisana. Nowa trasa łącznej długości 8 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie drogi do użytku, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
2: 1,5 miliarda w tegorocznym budżecie z 5 to wydatki na infrastrukturę i to głównie nie na bieżące utrzymanie, tylko na remonty i odtwarzanie linii kolejowych, przebudowy dróg wojewódzkich, ale też budowy takich odcinków obwodnicowych jak tutaj w Złotoryi, który jest tak istotny dla miasta z jednej strony po to, żeby wyprowadzić ruch z miasta, z drugiej strony otworzyć tereny inwestycyjne i dać dostęp do tych terenów inwestycyjnych tak, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Mamy to, podpisana umowa z wykonawcą, 36 miesięcy czas realizacji. Pośród kilkunastu ofert wybrana najkorzystniejsza na kwotę prawie 44 milionów złotych.
3: Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila, podpisanie umowy na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta Złotoryja.
4: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
3: O tym etapie mówiło się od lat. Dzisiaj wchodzimy w fazę już operacyjną, w fazę finalizacji tego bardzo ważnego, ale jednocześnie najdroższego odcinka obwodnicy miasta Złotoryja. Tak, od lat staramy się poprawiać przejezdność w naszym mieście, poprawiamy ten układ komunikacyjny naszego miasta. Już dzisiaj widać, że poprawiło się, ale przypomnę tylko badania z 2021 roku, zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To jest ponad 12,5 tysiąca aut na dobę przejeżdża przez Złotoryję i to będzie cały czas rosło, a jeszcze stawiamy się na turystykę, więc ten ruch tranzytowy musimy jak najszybciej wyprowadzić, a wierzę też w to, że ten pierwszy etap pozwoli zrealizować również ten drugi i trzeci etap tak bardzo wyczekiwany.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Pomimo trwającej 40 dni przerwy operacyjnej, wrocławskie lotnisko zakończyło rok 2025 z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie blisko 35,5 miliona złotych, co oznacza wynik wyższy o niemal 7 milionów złotych od zakładanego planu.
4: Przychody portu lotniczego Wrocław wyniosły w 2025 roku ponad 521 milionów złotych i wzrosły rok do roku o niemal 14 milionów złotych. W zeszłym roku na zadania inwestycyjne port przeznaczył ponad 250 milionów złotych, co doskonale obrazuje, jak mocno jest skoncentrowany na rozwoju. Trwająca przebudowa części operacyjnej oraz przygotowywana rozbudowa i przebudowa terminalu nie są jedynymi realizowanymi przez nas zadaniami, podkreśla Cezary Pasamaj, wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław. Walne zgromadzenie akcjonariuszy po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego oraz wyników finansowych spółki jednogłośnie zdecydowało o udzieleniu zarządowi portu lotniczego Wrocław absolutorium. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: I na koniec 48 dni dzierżoniowa, które startują w najbliższy weekend. Na scenie wystąpią ogólnopolskie gwiazdy i lokalni artyści. Organizatorzy zaplanowali też liczne atrakcje dla mieszkańców. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, dni dzierżoniowe zaplanowano w tym roku na ostatni weekend maja. Podobnie jak w latach poprzednich, impreza odbędzie się na terenie Placu Targowego. Na uczestników czekają koncerty topowych polskich wykonawców oraz prezentacje lokalnych formacji artystycznych.
6: To będzie naprawdę mocne uderzenie, dni dzierżoniowe i w tym roku trzy gwiazdy. Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Lemon to są te gwiazdy, które pojawią się na naszej scenie, ale oczywiście jak zawsze nie zabraknie też takich naszych lokalnych atrakcji, lokalnych gwiazd, jak choćby nasza Miejska Orkiestra Dęta z wokalistkami, która zawsze tutaj robi furorę i wiem, że wielu mieszkańców czeka na te występy.
5: To Magdalena Zalewska z Dzierżoniowskiego Urzędu Miasta. Tradycyjnie już niedzielna część święta miasta upłynie pod znakiem występów dzieci i młodzieży z dzierżoniowskich sekcji artystycznych.
6: Mamy też zawsze strefę lokalsów, w których z jednej strony wystawiają się nasi rękodzielnicy, lokalni rzemieślnicy, jak choćby, nie wiem, piernikarze, czy lokalni malarze, lokalni artyści, ale też zawsze wspomagają nas tu lokalne firmy, laboratorium, w którym mogą robić sobie doświadczenia nasze dzieci, na przykład wystawiają. I to te wszystkie atrakcje, które są w tej strefie lokalsów, są dla dzieci nieodpłatne.
5: Święto Dzierżoniowa potrwa 2 dni. Organizatorzy namawiają przynajmniej mieszkańców Dzierżoniowa o pozostawienie samochodu w domu i wybranie się, czy to na koncerty, czy na inne atrakcje, po prostu pieszo. Z Dzierżoniowa Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
0: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Szósta.
4: Czas na wiadomości.
6: Nie należy zbliżać się do Warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Będzie polski mecz w Paryżu, świątek kontra Linet. Dorota Werdycka, dzień dobry. Pożar o cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
6: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do Warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
8: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
6: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z opałami, Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury, Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
9: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalena awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
10: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
9: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
6: Mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Muzyczne radio przedweekendowo, a będzie to już ostatni majowy weekend. Dziś czwartek, 28 dzień miesiąca, 5 minut po godzinie 6. Słuchacie Muzycznego Radia. Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Halo, halo, tu Justyna Staczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Halo, halo i my pozdrawiamy i witamy Justyna Staczkowska ze swojej debiutanckiej płyty sprzed 30 lat. Z płyty, do której teksty napisała niejaka Ewa Omernik, czyli Grzegorz Ciechowski, jak pewnie większość wie, bo pod takim pseudonimem także ukrywał się ten artysta. Oko za oko, słowo za słowo.

0: I po piosence Justyny Steczkowskiej i świeżo po koncercie, można powiedzieć, Metaliki w Chorzowie, koncercie, który Metalika dała i w maju w 2008 roku, dokładnie 28 maja 2008 odbył się koncert zespołu Metalika na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 70 lat temu w Lubinie w 1956 odnotowano najwyższą temperaturę w maju w Polsce i było to prawie 36 stopni, dokładnie 35,7. A 105 lat temu rozpoczęły się pierwsze międzynarodowe targi poznańskie. Co u nas?
1: Kalendarium regionu.
0: Czyli troszkę z własnego podwórka. 28 maja roku 1832, prawie dwa wieki temu, uroczyście poświęcono krzyż pamiątkowy na Górze Krzyżnej w Rudawach Janowickich. 7-metrowy krzyż odlano w Gliwicach, a poświęcony był królowi Wilhelmowi w Hohenzollernowi. 28 maja roku 1940 zaś w Jeleniej Górze rozpoczęła pracę spółka ZOO, urządzenia optyczne. Firma produkowała soczewki dla niemieckiego lotnictwa. Po wojnie kontynuowała produkcję wojskową, dziś produkuje szkła okularowe wysokiej jakości. I jeszcze rok 1972, w sanatorium w Bukowcu zmarł grafik światowej sławy Józef Gielniak. Bogata kolekcja jego prac przechowywana jest w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry. W czwartek 28 maja, 6:22, projekt Eighth Wonder, w którym śpiewała znana też przy okazji aktorka Patsy Kensit, I'm Not Scared.

58-letnia dziś Patsy Kensit, urodą zawsze przypominająca mi Kylie Minogue z Australii. Tak się nawet składa, że panie w tym samym wieku. Zresztą Kylie Minogue ma dzisiaj urodziny, o czym będziemy przypominać. A Patsy przy okazji wystąpiła w jednej z zabójczych broni, w zabójczej broni, zdaje się, dwa u boku Mela Gibsona. Między innymi oczywiście tutaj z grupą Ain't No Wonder, której członkiem była przez kilka lat. Muzyczne Radio, 27 minut po godzinie 6, za chwilę u nas poranny raport regionalny.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Ciut chłodniejszy poranek, bo z temperaturą od 6 do 10 wyraźnie to ochłodzenie odczuwać można teraz w górach, bo na Śnieżce tylko 1,5 stopnia. Tam wieje wiatr z prędkością do 40 km na godzinę z północy. Dzisiaj będzie ten wiatr zdecydowanie słabszy niż w ostatnich dniach. Znów będzie bardzo ładnie, chociaż w drugiej części dnia troszkę więcej chmur.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A temperatura po południu ma dochodzić do 20-21 stopni. Czas na raport. Port regionalny Beata Nowicka.
6: Będzie rozbudowa autostrady A4.
7: Krzyżowa Krzywa o długości 14 km oraz Krzywa Legnica 21 km.
6: A Świdnica będzie miała nowoczesną halę widowiskowo-sportową,
8: która pozwoli na stworzenie bazy treningowej, ale też bazy do przeprowadzania różnego rodzaju zawodów z widownią.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Będzie rozbudowa autostrady A4. Są już decyzje środowiskowe dotyczące dwóch jej odcinków między węzłami Krzyżowa i Legnica. Trasa będzie rozbudowana tak, by spełniała wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7: Chodzi konkretnie o rozbudowę 35-kilometrowego fragmentu autostrady A4. Inwestycje podzielono na dwie części. Krzyżowa Krzywa o długości 14 km oraz Krzywa Legnica 21 km. W ramach prac zostanie poszerzona każda jezdnia z 2 do 3 pasów ruchu oraz powstaną pasy awaryjne. Jak informuje Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w pierwszym etapie wybudujemy nową jezdnię, naprzemiennie na północ i południe od obecnego przebiegu A4. Następnie przebudujemy węzły drogowe i wybudujemy nowe obiekty inżynierskie, po czym przełożymy ruch na nową drogę. W ostatnim etapie rozbierzemy starą nawierzchnię, w jej miejsce wybudujemy drugą, nową jezdnię. Według planów realizacja inwestycji w formule projektu i buduj przypadnie na lata 2027-2031. Efekt? Ma być komfortowo i bezpiecznie. Przypomnijmy, na węźle Legnica Południe trasa krzyżuje się z drogą ekspresową S3, umożliwiając wygodny dojazd do granicy polsko-czeskiej oraz na północ w stronę Szczecina. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
6: Świdnica przygotowuje się do budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Władze miasta dysponują już programem funkcjonalno-użytkowym dla tej inwestycji. Obiekt ma pomieścić około 1500 widzów i połączy funkcje sportowe z obronnymi. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
10: O planach budowy nowej hali powiedziała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska podczas wizyty wiceministra sportu Piotra Borysa. Miasto szacuje koszt budowy takiego wielofunkcyjnego obiektu na około 90 milionów złotych. Hala miałaby stanąć na terenie świdnickiego OSIR-u.
8: Przygotowany mamy program funkcjonalno-użytkowy dotyczący hali widowiskowo-sportowej, więc hali wielofunkcyjnej, takiej, która pozwoli na stworzenie bazy treningowej, ale też bazy do przeprowadzania różnego rodzaju zawodów z widownią. Około 1500 osób. Nie ma w Świdnicy takiej hali. Wymienne podłogi, więc możliwość organizowania koncertów, to też jest bardzo w mieście potrzebne.
10: Powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Nowy obiekt poza funkcją widowiskowo-sportową miałby spełniać także dodatkowe zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Władze Świdnicy planują w podziemiach hali miejsca tymczasowego schronienia. Ta część inwestycji to szansa na pozyskanie funduszy na budowę także z resortów mundurowych.
8: W tej chwili projektujemy jeszcze wstępnie też w formie programu funkcjonalno-użytkowego miejsca tymczasowego schronienia z funkcją parkingu, licząc na to, że otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo będą to środki łączone i oczywiście będziemy się ubiegać o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na sam obiekt sportowy.
10: Prace nad pełną dokumentacją projektową hali potrwają od 8 do 10 miesięcy. Władze miasta zamierzają rozpocząć procedurę inwestycyjną w 2027 roku. Sama budowa obiektu widowiskowo-sportowego zajmie wykonawcom około 3 lat. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Antonina Jarecka, uczennica drugiego liceum ogólnokształcącego w Legnicy, stworzyła innowacyjny projekt BioShield. Walczy on o awans do prestiżowego finału konkursu Explory 2026.
0: Mieszkańcy Legnicy mogą pomóc młodej badaczce zająć pierwsze miejsce w ogólnopolskim głosowaniu internautów, które trwa tylko do 29 maja. Projekt z największą liczbą głosów otrzyma bezpośrednią przepustkę do finałowej rozgrywki. Wystarczy wejść na stronę internetową pod adresem glosujexplory.pl i jednym kliknięciem oddać swój punkt na legnicki projekt. Antonina Jarecka opracowała biodegradowalne biofolie. Materiał potrafi skutecznie blokować promieniowanie UVC oraz promieniowanie jonizujące. Legniczanka poddała szczegółowej analizie różne bazy materiałowe, w tym absolutnie obco brzmiące agar, skrobie czy chitozan. Folia może służyć jako lekka osłona radiacyjna w zaawansowanych technologiach kosmicznych. Materiał sprawdzi się również na Ziemi, tworząc barierowe opakowania farmaceutyczne, ekologiczne pudełka na żywność, a także specjalistyczne plastry ochronne dla medycyny. Praca dyplomowa legnickiej maturzystki idealnie wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Głosowanie zostanie zamknięte 29 maja po południu. Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu o godzinie 16:00 podczas transmisji na żywo na kanale Platformy Explory. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Sam Smith, Muzyczne Radio. Na szczęście to nie piąta rano, jak w piosence u Michaela Schulte, ale już prawie siódma. Dokładnie 6:45, co oznacza, że już za kilka minut u nas poranny horoskop.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany dziś mogą więcej stracić niż zyskać. Jak mówi horoskop, dobra forma już wkrótce powróci na dłużej. Byki w swoich działaniach znajdą sprzymierzeńców. Ludzie ci pomogą stanąć na nogi. Bliźnięta trochę muszą stracić, by coś więcej zyskać. Może im to tylko wyjść na dobre. Raki, warto postępować czujnie. Zbytnia pewność siebie może doprowadzić do dużych strat. Lwy będą wymagać dużo od innych, a mało od siebie. Na tym tle możliwe drobne nieporozumienia. Panny mają już dość pewnych ludzi. Chętnie wezmą się za porządki w

0: swoim życiu. Wagi będą myśleć o sposobie realizacji letnich planów. Kolejne dni zapowiadają się dynamicznie. Skorpiony. Dzięki intuicji, stanowczości i przezorności nie dadzą sobie wchodzić na głowę. Strzelcom ostatnio szwankowało zdrowie. Wkrótce wszystkie dolegliwości powinny zniknąć. Koziorożce. Uwaga na nerwy i kłótnie. W pracy, domu, szkole możliwe drobne zatargi. Wodniki zaczną bardziej kontrolować swoje życie, w tym wydatki, których było ostatnio sporo. A rakom przy odrobinie chęci i silnej woli uda się przezwyciężyć wszystkie problemy. Co do osób urodzonych 28 maja, to są wytrwałe i sympatyczne, chętnie podejmują się nowych i trudnych zadań, lubią się uczyć, w życiu zostają dobrymi lekarzami i nauczycielami, są miłe i bardzo towarzyskie, chętnie poznają nowych ludzi i odwiedzają inne kraje. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny Agat, sprzyjający znak zodiaku to panna, a imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, człowiek ambitny, twórczy, Justyna, uczynna, praktyczna i Wilhelm, niezależny, wrażliwy i również ambitny. Składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy w dniu, który potrwa ponad 16 godzin. 16 godzin i 5 minut.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Cześć, tu Tomasz Organek. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Z Organkiem, z Klaudią Szafrańską idziemy w miasto. Muzyczne Radio jest 6.56.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Siódma.
4: Czas na wiadomości.
6: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem. Domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe. Dorota Wardecka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
7: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
8: Nie znaleźliśmy ani śniętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
6: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
9: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
6: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
10: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
6: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
11: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
6: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
12: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
13: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
14: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
6: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
6: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajka za kierownicą. Ruszamy w drogę. Dzisiaj w programie wypłaty z OC pod lupą Sądu Najwyższego i z drogi wzięte. Nasi słuchacze jeżdżą, obserwują i komentują. Arek Włodarski, ruszamy.
2: Autoradio.
1: Odszkodowanie za OC, za naprawę auta po wypadku może być wkrótce rozliczane według nowych, już jednoznacznych zasad. Problemem zajmie się cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Powodem są coraz większe rozbieżności w orzecznictwie, a spór dotyczy tego, jak powinno być wyliczane odszkodowanie z OC po naprawie auta. Przez lata dominowało dość jasne stanowisko. Rzeczoznawca wyliczał, ubezpieczyciel kwotę wypłacał, a właściciel auta mógł je naprawić taniej, drożej lub nawet wcale, sprzedając jako uszkodzone. Jak przypomniała prezes Izby Cywilnej SN, wcześniejsze orzecznictwo zakładało, że roszczenie odszkodowawcze powstaje już w momencie wystąpienia zdarzenia szkodzącego. To oznaczało, że późniejsze działanie kierowcy nie wpływało na samą wysokość szkody.
2: Aktualne przepisy.
1: Sytuacja zaczęła zmieniać się 2 lata temu. Sąd Najwyższy orzekł w 2024 roku, że jeśli kierowca poniósł już koszty naprawy lub zobowiązał się do ich pokrycia, to właśnie te wydatki powinny decydować o wysokości odszkodowania. A w kolejnej uchwale zawarto wykładnie, że jeśli auto zostało naprawione lub sprzedane po wypadku, odszkodowanie powinno odpowiadać realnym kosztom naprawy lub różnicy między wartością auta sprzed szkody, a ceną uzyskaną po sprzedaży takiego samochodu. Problem wrócił we wrześniu ubiegłego roku, wtedy 3-osobowy skład Sądu Najwyższego ponownie opowiedział się za wcześniejszym podejściem. Sędziowie uznali, że fakt naprawienia auta nie powinien mieć wpływu na wysokość odszkodowania wypłaconego z OC.
2: Autoradio.
1: A to oznacza powrót do rozliczania szkód głównie na podstawie kosztorysów i wyliczeń, a nie realnie poniesionych wydatków. Teraz sprawą zajmie się cała Izba Cywilna Sądu. Jak podkreśliła prezes, wydanie w krótkim czasie diametralnie odmiennych uchwał wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia. Sprawa jest już oficjalnie zarejestrowana. Dla kierowców wynik sprawy może mieć ogromne znaczenie. Od ostatecznej interpretacji zależy bowiem, w jaki sposób ubezpieczyciele będą wyliczać odszkodowania po wypadkach i kolizjach. A tylko w ubiegłym roku w naszym kraju doszło do ponad 21 tysięcy wypadków z poszkodowanymi, a na policję zgłoszono niemal 400 tysięcy kolizji. I na koniec z dróg wzięte, czyli obserwacje naszych słuchaczy.
2: Ciekawostki.
1: Na drodze ekspresowej i autostradzie, przypomina nam pan Waldek, obowiązuje przepis, że minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu wynosi połowę aktualnej prędkości, wyrażonej w metrach. Jedziemy przepisowe, dla przykładu 120 na godzinę i trzeba trzymać odległość minimum 60 metrów. Cóż z tego, kiedy w luce wciska się inne auto, podkreśla nasz słuchacz. Co wtedy robić? Zgodnie z przepisami dać po hamulcach, bo odległość znów była przepisowa, ale wtedy kierowca za nami będzie zmuszony zrobić to samo. Kolejny też efekt domina, aż w końcu któreś jadące z tyłu auto nie będzie chciało zwolnić i zacznie wyprzedzać, byle nie z prawej. I jak znajdzie przepisową odległość między samochodami, znów jedzie w taką lukę. I znów sytuacja się powtórzy, jeżeli mamy poruszać się zgodnie z przepisami. A co będzie, jak przez takie manewry nagle lewy pas będzie jechał wolniej od prawego? Niby teoria, ale na naszych drogach szybkiego ruchu każdy z nas widział i doświadczył już przeróżne figury. Dziękuję, Arek Włodarski. Do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Kacja z Melą Koteluk. Do tego momentu...
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Budzimy was o 7.20, to 28 dzień maja, czwartek.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu. Dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Trochę niższa temperatura, ale nadal pięknie, nadal słonecznie. Więcej chmur możliwe popołudniową porą. Teraz w wielu miejscach bezchmurne niebo. Temperatura od 8 do 14 stopni. Popołudnie z wskazaniami do 20-21 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Jeszcze wyraźniej ochłodziło się w górach na Śnieżce, 1,5 stopnia na plusie. Mamy dzisiaj czyste, przejrzyste powietrze. Muzyczne radio, minęła 7.30, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
12: Dzień dobry. Jak już informowaliśmy, umowa na budowę pierwszego etapu obwodnicy Złotoryi podpisana. Nowa trasa o łącznej długości 8 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie drogi do użytku, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
13: 1,5 miliarda w tegorocznym budżecie z 5 to wydatki na infrastrukturę i to głównie nie na bieżące utrzymanie, tylko na remonty i odtwarzanie linii kolejowych, przebudowy dróg wojewódzkich, ale też budowy takich odcinków obwodnicowych, jak tutaj w Złotoryi, który jest tak istotny dla miasta z jednej strony po to, żeby wyprowadzić ruch z miasta, z drugiej strony otworzyć tereny inwestycyjne i dać dostęp do tych terenów inwestycyjnych tak, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Mamy to, podpisana umowa z wykonawcą, 36 miesięcy czas realizacji. Pośród kilkunastu ofert wybrana najkorzystniejsza na kwotę prawie 44 milionów złotych.
14: Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila podpisania umowy na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta Złotoryja.
12: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
14: O tym etapie mówiło się od lat. Dzisiaj wchodzimy w fazę już operacyjną, w fazę finalizacji tego bardzo ważnego, ale jednocześnie najdroższego odcinka obwodnicy miasta Złotoryja. Tak, od lat staramy się poprawiać przejezdność w naszym mieście, poprawiamy ten układ komunikacyjny naszego miasta. Już dzisiaj widać, że poprawiło się, ale przypomnę tylko badania z 2021 roku, zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To jest ponad 12,5 tysiąca aut na dobę przejeżdża przez Złotoryję. I to będzie cały czas rosło, a jeszcze stawiamy się na turystykę, więc ten ruch tranzytowy musimy jak najszybciej wyprowadzić, a wierzę też w to, że ten pierwszy etap pozwoli zrealizować również ten drugi i trzeci etap, tak bardzo wyczekiwany.
12: Legnicy radni znieśli dotychczasowe dopłaty za przekroczony czas postoju i wprowadzili szczegółowy taryfikator opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania.
15: Liczenie na to, że będzie jakoś tak milej, nie ma pokrycia. Zauważalną nowością jest to, że kierowcy muszą obowiązkowo wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie przed zapłatą przy każdej formie płatności. Parkomaty będą wyświetlać na ekranie specjalne komunikaty przypominające o konieczności wpisania rejestracji. To w zasadzie system znany tym, którzy korzystają z podobnej formy w innych miastach. Już weszły w życie zmiany w wyglądzie i wydruku dokumentów wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej. Przekroczenie czasu postoju oznacza 30 zł, jeśli opłata zostanie wniesiona w terminie 3 dni kalendarzowych, i 100 zł, jeśli stanie się to w czasie dłuższym od momentu przekroczenia do wpływu na rachunek firmy zawiadującej strefą parkowania. 200 zł, jeśli opłata za brak biletu zostanie wniesiona po upływie wskazanego terminu. Każdą opłatę dodatkową kierowca wpłaca bezpośrednio na konto rachunku bankowego, które zostało wskazane na otrzymanym wezwaniu do zapłaty. Chyba warto przypomnieć, że jeden z legnickich radnych obiecał trzymać rękę na pulsie zmian na korzyść kierowców po upływie umowy miasta z firmą, a do jej końca nie jest już tak daleko. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Pomimo trwającej aż 40 dni przerwy operacyjnej, wrocławskie lotnisko zakończyło ubiegły rok 2025 z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie blisko 35,5 miliona złotych, co oznacza wynik wyższy o niemal 7 milionów od zakładanego planu. Przychody portu lotniczego Wrocław wyniosły w 2025 roku ponad 521 milionów złotych i wzrosły rok do roku o niemal 14 milionów złotych. W zeszłym roku na zadania inwestycyjne port przeznaczył ponad 250 milionów złotych, co doskonale obrazuje, jak mocno jest skoncentrowany na rozwoju. Trwająca przebudowa części operacyjnej oraz przygotowywana rozbudowa i przebudowa terminalu nie są jedynymi realizowanymi przez nas zadaniami, podkreśla Cezary Pasamaj, wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław. Walne zgromadzenie akcjonariuszy po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego oraz wyników finansowych spółki jednogłośnie zdecydowało o udzieleniu zarządowi portu lotniczego Wrocław absolutorium. Kolejny raport o 8.30.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio już prawie 7:40.
1: Drugi na gorąco.
0: Jadąc za czwórką, wyjeżdżając na przykład z Wrocławia, wskakując na czwórkę, kierując się w stronę Zgorzelca, musicie się liczyć z chwilą postoju. Jak długą tego nie wiemy. W każdym razie A4 stoi, bowiem na 142 kilometrze między kątami wrocławskimi a węzłem Pietrzykowice doszło do kolizji. Tam pojazd ciężarowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu, no i na czas wyciągania pojazdu jezdnia została zablokowana. Mamy już kilka kilometrów korka. Wszystko po wypadku na 142 kilometrze w kierunku Zgorzelca, w kierunku granicy. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Drugi na gorąco.
2: Reklama.
3: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Upadek w tramwaju. Fida, za kwadrans, godzina 8.
1: Portfel.
2: Zaczynamy magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry. Zapraszam na informacje. Jeszcze nigdy w historii Polacy nie pożyczali tak dużo na mieszkania i domy. Według Biura Informacji Kredytowej w kwietniu wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 13 miliardów 650 milionów złotych, o 67% więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem. W sumie zawarto ponad 29 tysięcy umów, to ponad połowę więcej niż 12 miesięcy temu. Licząc od stycznia, banki pożyczyły już prawie 50 miliardów, a skoro popyt jest tak duży, nie ma się co dziwić, że ceny nieruchomości rosną. Część analityków ostrzega jednak, że trend może się kiedyś skończyć, bo liczba Polaków maleje. W małych miastach i na wsiach już teraz sprzedaż lokalu bywa dużym wyzwaniem. Ponad 500 z 9 tysięcy stacji paliw zawyżało ich ceny, to najnowsze wyniki kontroli administracji skarbowej. Co ciekawe jednak, do tej pory fiskus nie nałożył żadnej kary, choć według zapowiedzi miały one sięgać nawet miliona złotych. Pewne jest więc, że nie zwróciła się nawet praca urzędników kontrolujących stacje. Koszty kryzysu naftowego ekonomiści z fundacji Instrat szacują już na 10 miliardów złotych. Problem dotyka głównie firm transportowych.

0: ponad 20 miliardów złotych mniej niż przed rokiem. Najwięcej, ponad 21 miliardów, oddała fiskusowi grupa PGE, ponad 15 miliardów wpłacił Orlen, ponad 10 miliardów PZU. Na dalszych miejscach znalazły się inne państwowe giganty, m.in. KGHM, który wpłacił ponad 6 miliardów, oraz Enea i Bank PKO. W sumie setka największych firm z GPW zasiliła budżet kwotą 129 miliardów złotych.
1: Pora dla inwestora.
0: W środę na warszawskiej giełdzie znów brakowało chętnych do zakupów. Wszystkie główne indeksy zakończyły dzień pod kreską. WIG20 stracił 0,28% i ma 3672 punkty, choć początek sesji dawał nadzieję. Na starcie najważniejszy wskaźnik GPW zyskiwał 0,7%. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach euro sprzedawane jest średnio po 4,25 zł, dolar po 3,67 zł, a frank po 4,65 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,91 zł, a za 100 czeskich koron 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
6: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
7: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie. Dorota Wertycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
7: Zatrzymanie mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republiki i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
9: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
7: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
10: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
7: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
11: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
7: Himalajskie rzeki zmieniają bieg, jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Весна. В Музичном радио.
1: Реклама. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Free Time w Muzycznym Radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
15: Po reklamie.
16: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nic za darmo, właśnie, beztroska młodzieńcza. Ale przychodzi taki moment w życiu młodego człowieka, kiedy musi pomyśleć o tym, co dalej. O przyszłości, o pracy. 19 minut po godzinie 8.
1: Muzyczne radio.
0: Kończy się pomału maj, za chwilę matury 2026 przejdą do historii. I co dalej? Pomyśli pewnie jeszcze nie jeden młody człowiek maturzysta. A czy słyszeliście już o nowym kierunku studiów inżynierskich na filii Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach? A słyszeliście o tym, że dzisiaj tam właśnie dzień otwarty? Po kolei, zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem to wspomniany kierunek, można powiedzieć, pierwsze takie studia pierwszego stopnia w Polsce. Dzięki współpracy m.in. z Polską Grupą Uzdrowisk opracowano program, który w idealny sposób łączy wiedzę inżynieryjną z praktyką. Studenci będą przygotowywani do zarządzania instalacjami technicznymi, wodnymi i energetycznymi w uzdrowiskach, w basenach, w sanatoriach. Nasza filia w Jeleniej Górze, leżąca w sercu Sudetów, u podnóża Karkonoszy i w bezpośrednim sąsiedztwie wielu wspaniałych dolnośląskich uzdrowisk, to naturalne zaplecze badawcze i idealne miejsce do zdobywania wiedzy w terenie. Rekrutacja rusza oczywiście 1 czerwca. To kierunek studiów dla specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, jak wspomniałem, sanatoryjnych, basenowych, wykorzystujących OZE i geotermię. Program nauki obejmuje 7 obszarów działalności inżynierskiej, m.in. infrastrukturę techniczną miast i uzdrowisk, gospodarkę wodną, cieplną, energetyczną, geotermię, energię odnawialną, uzdrowiska, infrastruktura rekreacyjna. Za prowadzenie kierunku odpowiada Wydział Inżynierii i Środowiska. Kierunek obejmuje nie tylko tradycyjne uzdrowiska, ale również pływalnie, termy, akwaparki, obiekty spa, sanatoryjne, odnowy biologicznej czy regeneracji powysiłkowej sportowców. Bardzo ciekawa propozycja, myślę. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem, nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej, a konkretnie w filii PWR w przepięknych Cieplicach. I tak się składa, że dziś dzień otwarty PWR w Jeleniej Górze od godziny 11. Pałac Szafgoczów zaprasza. Zapraszamy, tym bardziej, że oferta dzisiejszego dnia otwartego bogata. Dzisiaj m.in. warsztaty pracowni STEM, modelowanie i wydruk części zamiennych do naprawy systemów i instalacji ze skanowaniem 3D, z wydrukami 3D, z automatyzacją i programowaniem robotów. Będzie się działo, krótko mówiąc. Piękna pogoda, zapraszamy do Cieplic, zapraszamy na filię PWR na dzień otwarty. 28 dzień maja, Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
0: A imię jej Boomerang, bo Kylie w języku aborygenów oznacza bumerang właśnie. Australijka Kylie Minogue kończy dziś 58 lat.

0: Uwagi na gorąco.
1: Wspominaliśmy już o tym, że porządnie zakorkowana A4 w stronę granicy, w stronę Zgorzelca, już właściwie od Bielan Wrocławskich po Kąty Wrocławskie, to skutek wypadku, w którym auto ciężarowe wpadło do rowu. Autostrada została zablokowana na jakiś czas całkowicie. A jak chodzi o Jelenią Górę, skąd nadaje dla Was muzyczne radio, to tutaj korkuje nam się porządnie Podwale. Podwale do skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Jana Pawła II. No można tutaj zaobserwować po drodze roboty drogowe, być może to skutek tych prac. Uważajcie na siebie, uważajcie na pracujących robotników. Apelujemy o cierpliwość. Jak chcecie trochę czasu zaoszczędzić, to nie kierujcie się tutaj w stronę Podwala, które zakorkowane w czwartkowy poranek. 28 maja na zegarach, 8:27.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama.
0: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na Was.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
0: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Majowa pogodowa sielanka trwa, nadal słonecznie, nadal pięknie. Dzisiaj do 20-21 stopni. Teraz termometry wskazują od 12 do 16 stopni. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Słaby, umiarkowany wiatr z północnego zachodu.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Rogulski.
8: Samorządowcy z terenu byłego województwa jeleniogórskiego domagają się przedłużenia budowanej drogi S5 aż do granicy z Niemcami. Na spotkaniu w Lubaniu podpisali w tej sprawie specjalną petycję do premiera. Obecnie planowana droga szybkiego ruchu S5 ma kończyć się w Bolkowie. Samorządowcy chcą, aby doszła do Jeleniej Góry, a później po śladzie Krajowej 30 w kierunku Lubania i Zgorzelca z odnogą do Czech, mówi starosta lubański Zbigniew Zjawin.
9: W Lubaniu mamy wielkie problemy komunikacyjne, to Lubań jest bardzo często zakorkowanym miastem, to w Lubaniu są drogi w bardzo złym stanie, które są niszczone przez ruch turystyczny, ale też i ciężarowy. Takie rozwiązanie, ta koncepcja jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem i w przyszłości rozwiązałoby wszystkie problemy, które są tutaj na terenie powiatu lubańskiego.
10: Jerzy Łóżniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Wspólnie podpiszemy apel do premiera o tym, żeby tą drogę, tak jak ja to kiedyś powiedziałem, S5, żeby nie kończyła się w polu, tylko żeby doszła do Kotliny, Jelenia Jeleniogórskiej, ale później z Kotliny Jeleniogórskiej wiadomo, że na Harachów Czesi nawet, ale my też nie jesteśmy zainteresowani, żeby tam budować, bo byłaby to za droga inwestycja. Trzeba by było albo tunel, albo estakady prowadzić. Dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie tutaj razem, że najlepiej doprowadzić to właśnie tutaj w okolice Lubania i odbić w kierunku Zawidowa S5 w kierunku czeskiej Pragi i drugi odcinek, żeby poprowadzić w kierunku Zgorzelca. Co to daje? Oprócz alternatywnej drogi komunikacyjnej dla A4 mamy też dobrze skomunikowane południe Dolnego Śląska, czyli tak naprawdę ten cały obszar turystyczny, do którego, tak jak chociażby do Kotliny Jeleniogórskiej, ale poszerzonej jeszcze o Świeradów, dojeżdża w granicach ponad 7 milionów turystów, to jest to dobre rozwiązanie komunikacyjne ułatwiające dojazd do tych miejscowości.
11: Paweł Tomczyk, zastępca wójta gminy Zgorzelec. To jest jedno z wyjść też również dla nas uwalniających jako Zgorzelec, bo tak jak wspomnę, my też prosiliśmy od 2013 roku o modernizację ronda, o przebudowę ronda i dzisiaj każda alternatywa dla A4 ze Zgorzelca będzie dla nas po prostu super rozwiązaniem i ta S5, która ma być przedłużona, którą chcielibyśmy, żeby była przedłużona z Jeleniej Góry poprzez Lubań do Zgorzelca, to też by była taka alternatywa dla naszych mieszkańców, dla ruchu transgranicznego, dla ruchu turystycznego.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Przenosimy się na ziemię kłoską, gdzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozpoczęła odbudowę zniszczonej przez ubiegłoroczną powódź drogi z Żelazna do Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. To oznacza duże kłopoty dla kierowców jadących w masyw Śnieżnika. Sprawą zainteresował się Jacek Zych.
12: Mieszkańcy i turyści zmierzający do Kotliny Kłodzkiej muszą przygotować się na naprawdę duże utrudnienia w ruchu. Firma Budimex rozpoczęła generalny remont ponad 20-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej z Żelazna do Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Inwestycja jest następstwem powodzi z 2024 roku, która niemal całkowicie zniszczyła tę drogę. Urząd Marszałkowski zatwierdził już tymczasową organizację ruchu na czas trwania prac budowlanych.
13: Na pewno, niestety, te wakacje będą utrudnienia, natomiast oczywiście organizacja ruchu będzie w miarę możliwości jak najmniej dotkliwa dla mieszkańców i dla ruchu turystycznego, który tą drogą niewątpliwie podąża, natomiast niestety nie będzie to taki komfort jak przy już docelowym rozwiązaniu.
12: Powiedział mi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskich Służb Dróg i Kolei. Drogowcy mają co robić, bo zakres prac jest naprawdę szeroki. Projekt nie przewiduje jedynie odtworzenia starej nawierzchni, lecz całkowitą rekonstrukcję zniszczonego korpusu. Wykonawca położy nową podbudowę pod asfalt na całym opisywanym odcinku. Wzdłuż trasy powstaną również wydzielone ciągi pieszo-rowerowe.
13: Więc myślę, że po tych 2 latach, a teraz tak naprawdę 1,5 roku nieprzyjemności związanych z budową, mieszkańcy i turyści, którzy będą jeździć do kurortów dolnośląskich, będą z tej inwestycji zadowoleni.
12: Koszt całej inwestycji to ponad 70 milionów złotych. Wykonawca ma niespełna 1,5 roku na jej zakończenie. Finał robót i otwarcie nowej trasy ma nastąpić w 2027 roku. Kłodzko, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Profesjonalne wyszkolenie oraz wysokiej jakości sprzęt sprawia, że dolnośląscy strażacy wzywani są do akcji także poza granicami Polski. Ostatnio uczestniczyliśmy w działaniach na wyjeździe przy gaszeniu pożarów lasów i poszukiwawczo-ratowniczych, mówi nadbrygadier Marek Hajduk, dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
14: Mamy grupę GFF-u, która uczestniczyła w Puszczy Solskiej. Ostatnie zdarzenie w Gerlitz, zawalenie budynku, tam również byli nasi strażacy i również był sprzęt od nas. Niemcy poprosili o sprzęt, żebyśmy my podrzucili, bo takiego czegoś nie mieli. Nie mamy się czego wstydzić w Europie.
8: Kolejny raport o 9.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
15: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry. Ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 1 do 5 stopni. Wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę. Temperatura odczuwalna dzisiaj o poranku jest poniżej 0. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Jeszcze niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja o zamkniętych szlakach na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 20 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
17: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: małych miastach i na wsiach już teraz sprzedaż lokalu bywa dużym wyzwaniem. Ponad 500 z 9 tysięcy stacji paliw zawyżało ich ceny, to najnowsze wyniki kontroli administracji skarbowej. Co ciekawe jednak, do tej pory fiskus nie nałożył żadnej kary, choć według zapowiedzi miały one sięgać nawet miliona złotych. Pewne jest więc, że nie zwróciła się nawet praca urzędników kontrolujących stacje. Koszty kryzysu naftowego ekonomiści z fundacji Instrat szacują już na 10 miliardów złotych. Problem dotyka głównie firm transportowych i przewozowych. By utrzymać ceny paliw pod kontrolą, rząd po raz kolejny przedłuży okres obowiązywania pakietu CPN. Niższy VAT i akcyza utrzymane zostaną do połowy czerwca. Dziś za benzynę 95 płacić będziemy maksymalnie 6 zł 31 groszy, a za diesla 6 zł 57 groszy. Niższe wpływy z podatków od paliw rząd powinien jakoś zrekompensować, tymczasem wpływy z CIT też nie są rewelacyjne. Portal Business Insider sprawdził, że 100 największych spółek giełdowych, które złożyły już sprawozdania za zeszły rok, w formie podatków wpłaciło do budżetu o ponad 20 miliardów złotych mniej niż przed rokiem. Najwięcej, ponad 21 miliardów, oddała fiskusowi grupa PGE, ponad 15 miliardów wpłacił Orlen, ponad 10 miliardów PZU. Na dalszych miejscach znalazły się inne państwowe giganty, m.in. KGHM, który wpłacił ponad 6 miliardów, oraz Enea i Bank PKO. W sumie setka największych firm z GPW zasiliła budżet kwotą 129 miliardów złotych.
1: Pora dla inwestora.
0: W środę na warszawskiej giełdzie znów brakowało chętnych do zakupów. Wszystkie główne indeksy zakończyły dzień pod kreską. WIG20 stracił 0,28% i ma 3672 punkty, choć początek sesji dawał nadzieję. Na starcie najważniejszy wskaźnik GPW zyskiwał 0,7%. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach euro sprzedawane jest średnio po 4,25 zł, dolar po 3,67 zł, a frank po 4,65 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,91 zł, a za 100 czeskich koron 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Wiosna. W muzycznym radiu.
3: Zbyszek Deka i ja się żegnam. Żegnam się wiosennie po to, by spotkać się z wami w ostatni weekend maja, konkretnie w niedzielny poranek. Pozdrawiam, miłego dnia.

0: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9:00.
5: Czas na wiadomości.
7: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo. Dorota Werdecka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płonęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
8: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
7: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca, żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnienia, życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskiej granicy.
10: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił, koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
9: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
11: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
9: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
7: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
12: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
13: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
7: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie dwa razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
6: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
7: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.
14: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy znowu najlepsi. Crystal Palace, triumfatorem Ligi Konferencji UEFA. Wyspiarze pokonali hiszpański Rayo Vallecano 1-0. Kibice na bramkę musieli czekać do początku drugiej połowy. W 51 minucie po odbiciu od hiszpańskiego bramkarza piłka trafiła pod nogi Jeana Philippa Matety, a ten celnie strzelił. Jak mówił austriacki szkoleniowiec Anglików Olivier Glasner, cieszy go postawa jego zawodników. Wydaje mi się, że każdy zawodnik powie wam, że jestem bardzo wymagający. Wiem, że czasem są przez to na mnie trochę wkurzeni, ale wiedzą, że robię to dla każdego z zawodników i chcę wszystkiego najlepszego dla drużyny. To pierwsze klubowe trofeum w historii Crystal Palace. Angielskie zespoły mogą jednak zdobyć 3 puchary w tym sezonie. Tydzień temu w Lidze Europy triumfowała Aston Villa, a w sobotę Arsenal stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Iga Świątek i Magda Linet są w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś powalczy o to Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Popularny Hubi zmierzy się z Francisem Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z 19, ale zdaniem Mateusza Terczyńskiego, drugiego trenera Polaka, na paryskich kortach może go ograć.
15: No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Francis jest naprawdę dobrym, doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią jest na hardcore i tam jest najgroźniejsze.
14: Maję Chwalińską też czeka trudne zadanie. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 23 Belgika Eli za Mertens, a za burtą turnieju są m.in. Jelena Rybakina i Włoszka Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud. Dziś w nocy polskiego czasu możemy poznać drugiego z finalistów NBA. W rywalizacji do 4 zwycięstw koszykarze Oklahoma City Thunder prowadzą 3-2 z San Antonio Spurs. Na lepszą z drużyn w decydującej rozgrywce o tytuł czeka już New York Knicks, drużyna Jeremiego Sochana.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Alama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Mówi się, że czwartkowe popołudnie to już jest taki prawie weekend, więc nie ma co prawda popołudnia. Jest przed, ale jest czwartek, można powiedzieć, że z górki już do tego weekendu, do ostatniego zresztą majowego weekendu. My w Muzycznym Radiu meldujemy się podczas przedpołudniowego programu. Sebastian Wysoczański. Dzień dobry, witajcie, kwadrans po dziewiątej już na zegarach, a w naszym planie na najbliższe minuty z całą pewnością to, co w horoskopie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to zobaczmy, co tam ciekawego dziś zapisano. Barany, dziś mogą więcej stracić niż zyskać. Dobra forma już wkrótce powróci na dłużej. Byki, w swoich działaniach znajdą sprzymierzeńców. Ludzie ci pomogą stanąć na nogi. Bliźnięta trochę muszą stracić, by coś więcej zyskać. Może im to tylko wyjść na dobre. Raki, warto postępować czujnie. Zbytnia pewność siebie może doprowadzić do dużych strat. Lwy, będą wymagać dużo od innych, a mało od siebie. Na tym tle możliwe drobne nieporozumienia. Panny mają już dość pewnych ludzi. Chętnie wezmą się za porządki w swoim życiu. Wagi będą myśleć o sposobie realizacji letnich planów. Kolejne dni zapowiadają się dynamicznie. Skorpiony dzięki intuicji, stanowczości, przezorności nie dadzą sobie wchodzić na głowę. Strzelcom ostatnio szwankowało zdrowie. Wkrótce wszystkie dolegliwości powinny zniknąć. Koziorożce, uwaga na nerwy i kłótnie w pracy, domu, szkole możliwe drobne zatargi. Wodniki zaczną bardziej kontrolować swoje życie, w tym wydatki, których było ostatnio sporo. Rakom przy odrobinie chęci i silnej woli uda im się przezwyciężyć wszystkie problemy. Tego rakom życzymy. Rybom, przepraszam. Wszystkim wam tego życzymy. Mamy czwartek, 28 dzień maja, 148 dni do końca roku. Tutaj może śmiało paść pytanie, kiedy, skoro dopiero ten rok przecież świętowaliśmy, a w zasadzie w przyszłym tygodniu będziemy mieli już pół roku. Do tego, co było i co będzie. Imieniny obchodzi Augustyn, jest ambitny, twórczy, Justyna uczynna, praktyczna, Wilhelm niezależny, wrażliwy i ambitny. Wszystkim oczywiście, którzy obchodzą swoje imieniny, składamy najserdeczniejsze życzenia. Osoby urodzone 28 maja są wytrwałe i systematyczne, chętnie podejmują się nowych i trudnych zadań, lubią się uczyć, w życiu zostają dobrymi lekarzami i nauczycielami, są miłe i bardzo towarzyskie, chętnie poznają nowych ludzi i odwiedzają inne kraje. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny agat, sprzyjający znak zodiaku, panna.
1: Wiosna. W Muzycznym Radiu.
0: Trochę czujemy się chyba jak na wakacjach, patrząc na tą prognozę pogody, no bo nie przywykliśmy do tego, żeby od kilku dni grzało słońce, były wysokie temperatury, nie wieje, nie pada, grad nie spadł i cały czas jest po prostu ciepło, więc śmiało możemy czuć się naprawdę w naszym regionie Wieleniej Górze i nie tylko dosłownie jak na wakacjach. Grzać będzie też dzisiaj, grzać będzie jeszcze jutro, w sobotę. Opady deszczu są już praktycznie pewne, no tak trochę ryzykuję mówiąc pewne, ale wszystko wskazuje na to, że w sobotę będzie padać. Więc korzystajmy z dzisiejszego słońca, z jutrzejszego. Taki właśnie jest maj i końcówka maja. Warius Manx teraz w Muzycznym Radiu. Za chwilę Jimmy Somerville, You Make Me Feel. Bądźcie z nami koniecznie.

0: Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
6: 9.30 minęła, na termometrach w okolicach 14 stopni, jest słonecznie i pogodnie, 20 zobaczymy dzisiaj maksymalnie. Myślę, że ta aura utrzyma się na pewno jeszcze dziś i przez cały dzień będziemy mogli cieszyć się ze słońca, z wysokich temperatur, bezwiecznie i zdecydowanie bez deszczu dziś.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawia Ania Tarkota.
8: Zapraszam na informacje. Teraz poczynamy od spotkania z potencjalnymi pracodawcami, na które przyszli uczniowie powyżej 16 roku życia, absolwenci szkół oraz młode osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy. Część z nich poszukiwała swojego pierwszego zatrudnienia i nie chcieli poznać dostępne możliwości zawodowe. W rozmowach najczęściej pojawiał się jednak jeden temat. Młodym ludziom wciąż trudno znaleźć pracę.
9: Swoje oferty zaprezentowało 30 firm reprezentujących różne branże, od handlu i usług, przez przemysł, produkcję, aż po formacje mundurowe. Targi pracy zostały zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Przyszli młodzi pracownicy podkreślają, że znalezienie pracy wcale nie jest łatwe.
10: Bardzo, już bardzo długo szukam. Rzadko kiedy się pracodawcy odzywają. To jest duży problem.
9: A ile CV już pani wysłała?
10: To już za dużo, by liczyć. Do jakiegoś czasu liczyłam, to było ponad 200. Od tego momentu przestałam liczyć.
9: Pracy szukają przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy zakończyli już edukację.
11: Czyli maturzyści lub osoby, które już skończyły na przykład szkołę zawodową. Małgorzata Młotek, jestem doradcą do spraw zatrudnienia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy. Przeważnie to jest praca taka na wakacje lub na stałe. To też zależy, prawda, bo nie zawsze każdemu odpowiada praca na 3 zmiany, dajmy na to na produkcji. Każdy by chciał pracować na 1 albo chociaż na 2, nie, ale to zależy.
12: Już coś tam się szuka, ale zobaczymy, może nie tutaj, może gdzieś indziej.
13: Myślę, że coś się znajdzie, no.
14: Ja już znalazłem, na magazynie.
15: Nie, no oczywiście, że praca jest fajną opcją do zarobienia pieniędzy, ale no na razie trzeba znaleźć pracę, a w Legnicy jest bardzo ciężko z tym. Dla takich młodych osób jak my, no to prawdopodobnie praca w gastronomii jest najbardziej otwarta, a tak poza tym to raczej ciężko.
16: Możemy powiedzieć tłumy na targach pracy w Legnicy.
17: Otylia Tułaczko-Strzycka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy. Mamy 30 wystawców, którzy zgłosili ponad 100 stanowisk. Różne branże, to jest branża przemysłowa, produkcyjna, to są usługi, handel, mamy także informacje mundurowe, także bardzo dużo.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: W Głogowie wrócił temat przestrzeni, właściwie jej braku przy obelisku upamiętniającym 200. rocznicę obrad Sejmu 4-letniego na Placu Konstytucji 3 maja. Sprawa nie jest nowa.
18: Problem widać wyraźnie podczas uroczystości, kiedy mieszkańcom i delegacjom zgromadzonym w jednym miejscu zaczyna brakować miejsca. Obecne ustawienie obelisku powoduje duże problemy. W ocenie jednego z miejskich radnych jest zbyt ciasno, by komfortowo pomieścić wszystkich obecnych podczas obchodów świąt państwowych. Wtedy frekwencja jest wyjątkowo duża. Posadowienie obelisku sprawia, że na placu jest bardzo mało miejsca dla tak licznego grona uczestników, twierdzi radny Krzysztof Sarzyński. Według niego rozwiązanie może być przesunięcie obelisku z masztem flagowym w inne miejsce oraz zmiana otoczenia. Dlatego proponuję przenieść obelisk wraz z masztem bliżej chodnika przy parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. Przedłużyć w tę stronę wybrukowany kostką granitową chodnik, usunąć przy obelisku krzewy, klomby i zastąpić je trawnikiem. Prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz zapowiedział przygotowanie dokumentacji projektowej dla tego terenu. Zmiany mają sprawić, że przestrzeń stanie się bardziej funkcjonalna i lepiej przystosowana. Założenie projektowe będzie uwzględniało odwrócenie monumentu oraz utwardzenie przyległego do niego terenu, tak aby nadać miejscu godny charakter podczas uroczystości. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: A na koniec odwiedzamy Świebodzice, które szykują się do obchodów Dni Miasta. Jak co roku będą imprezy plenerowe i koncerty. Organizatorzy spodziewają się dużego napływu gości i już teraz ostrzegają przed poważnymi problemami z parkowaniem w centrum. Materiał Jacka Zycha.
0: Tak, znamy już oficjalny program tegorocznego Święta Świebodzic. Od piątku na stadionie przy ulicy Rekreacyjnej wystąpią m.in. Tymek, Blanka oraz zespół Łzy. Urzędnicy otwarcie przyznają jednak, że organizacja tak dużego wydarzenia wiąże się niemal z całkowitym paraliżem komunikacyjnym Śródmieścia Świebodzic i apelują do uczestników o rezygnację z przyjazdu samochodami.
4: W mieście Świebodzicy ogólnie jest duży problem z parkingami. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się w jakiś sposób ten problem rozwiązać poprzez wprowadzenie strefy płatnego parkowania w rynku, która umożliwi rotację samochodów.
0: To Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic. Święto miasta zbiega się z oficjalnymi obchodami Roku Sportu oraz trzema okrągłymi rocznicami partnerstwa z miastami partnerskimi. Samorząd spodziewa się rekordowej frekwencji, która całkowicie, być może, zablokuje dotychczasowe strefy postojowe. Służby miejskie wciąż opracowują awaryjny plan lokalizacji tymczasowych placów dla aut.
4: Jeżeli chodzi o kwestie parkingów dotyczące Dni Świebodzic, to proszę śledzić naszych mediów społecznościowych. Na pewno wskażemy lokalizację, gdzie mieszkańcy, czy też okoliczne osoby przyjeżdżające do Świebodzic będą mogły zaparkować.
0: Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przyjścia na stadion przy ulicy Rekreacyjnej pieszo lub skorzystania z komunikacji miejskiej. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Kolejny raport na naszej antenie o 10.30. Zapraszamy.
19: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
20: Pogoda w górach.
21: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 1 do 5 stopni. Wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę. Temperatura odczuwalna dzisiaj o poranku jest poniżej zera. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Jeszcze niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja o zamkniętych szlakach na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 20 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
22: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś mamy zachmurzenie małe. Niestety temperaturę mamy dzisiaj troszeczkę mniejszą, do 21 stopni. Wiatr mamy północno-zachodni, słaby. W wyższych naszych partiach gór niestety troszeczkę chłodniej, bo jest do 9 stopni. Wiatr też mamy północny, zachodni, też słaby. Warunki ogólnie w górach są dobre. Jeżeli mamy chęć się wybrać góry, zapraszam. Dziękuję.
19: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
23: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. They love.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej, we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowi budowaniu kariery.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Dziś na polskich stacjach niższe niż wczoraj ceny paliw. Przywrócony ruch pociągów na trasie Rogoźno-Oborniki. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Dorota Wardecka. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
4: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
3: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Zginął w nim kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Ten ostatni wykoleił się. Uszkodzona została też sieć trakcyjna i torowisko kolejowe. Służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i Najwyższej Izby Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.
5: Po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
3: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Urzędu Prezydenta Miasta. Piłkarze reprezentacji Polski zaczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. W pierwszym zabraknie Michała Skurasia. Zbiórka o 14:00. Dziś pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą o 17:30, a kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
3: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
7: Baba to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
3: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony 2 gwiazdkami.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonics. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
8: Free Time w Muzycznym Radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

To grupa T-Love, to Kasia Sienkiewicz i Pochodnia w Muzycznym Radiu, 18 minut po godzinie 10. Polecamy się oczywiście na nasz czwartkowe przedpołudnie. Odliczamy do weekendu, czekamy, aż będziemy mogli cieszyć się z weekendu i oczywiście mamy nadzieję, że weekendowo będziecie także razem z nami, bo my muzycznie będziemy na pewno gotowi na ten najbliższy czas. Tym razem kolejne dźwięki, które na pewno znacie. Jeden, myślę, z takich utworów, do których zawsze się wraca z uśmiechem na ustach. Rainbow, Street of Dreams. Za chwilę James Blunt w Muzycznym Radiu. Jesteśmy z wami, o pogodzie mówić będziemy dosłownie za chwilę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: 10.30 punktualnie, na termometrach w okolicach 16 stopni, słonecznie i bardzo przyjemnie, 20 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach, więc jest jeszcze szansa na to, że z każdą kolejną godziną te temperatury oczywiście będą coraz wyższe. 4 stopnie w nocy, tutaj zdecydowany spadek, ale tylko na chwilę, bo w piątek 23 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
8: Samorządowcy z terenu byłego województwa jeleniogórskiego domagają się przedłużenia budowanej drogi S5 aż do granicy z Niemcami. Na spotkaniu w Lubaniu podpisali w tej sprawie specjalną petycję do premiera. Obecnie planowana droga szybkiego ruchu S5 ma kończyć się w Bolkowie. Samorządowcy chcą, aby doszła do Jeleniogóry, a później po śladzie krajowej 30 w kierunku Lubania i Zgorzelca z odnogą do Czech, mówi starosta lubański Zbigniew Zjawin.
9: W Lubaniu mamy wielkie problemy komunikacyjne, to Lubań jest bardzo często zakorkowanym miastem, to w Lubaniu są drogi w bardzo złym stanie, które są niszczone przez ruch turystyczny, ale też i ciężarowy. Takie rozwiązanie, ta koncepcja jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem i w przyszłości rozwiązałoby wszystkie problemy, które są tutaj na terenie powiatu lubańskiego.
10: Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Wspólnie podpiszemy apel do premiera o tym, żeby tą drogę, tak jak ja to kiedyś powiedziałem, S5, żeby nie kończyła się w polu, tylko żeby doszła do Kotliny Jeleniogórskiej, ale później z Kotliny Jeleniogórskiej, wiadomo, że na Harachow Czesi nawet, ale my też nie jesteśmy zainteresowani, żeby tam budować, bo byłaby to za droga inwestycja, trzeba by było albo tunel, albo estakady prowadzić. Dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie tutaj razem, że najlepiej doprowadzić to właśnie tutaj w okolice Lubania i odbić w kierunku Zawidowa S5 w kierunku czeskiej Pragi i drugi odcinek, żeby poprowadzić w kierunku Zgorzelca. Co to daje? Oprócz alternatywnej drogi komunikacyjnej dla A4 mamy też dobrze skomunikowane południe Dolnego Śląska, czyli tak naprawdę ten cały obszar turystyczny, do którego, tak jak chociażby do Kotliny Jeleniogórskiej, ale poszerzonej jeszcze o Świeradów, dojeżdża w granicach ponad 7 milionów turystów, to jest to dobre rozwiązanie komunikacyjne ułatwiające dojazd do tych miejscowości.
11: Paweł Tomczyk, zastępca wójta gminy Zgorzelec.
12: To jest jedno z wyjść też również dla nas uwalniających jako Zgorzelec, bo tak jak wspomnę, my też prosiliśmy od 2013 roku o modernizację ronda, o przebudowę ronda i dzisiaj każda alternatywa dla A4 ze Zgorzelca będzie dla nas po prostu super rozwiązaniem i ta S5, która ma być przedłużona, którą chcielibyśmy, żeby była przedłużona z Jeleniej Góry poprzez Lubań do Zgorzelca, to też by była taka alternatywa dla naszych mieszkańców, dla ruchu transgranicznego, dla ruchu turystycznego.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Szpital imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu uruchamia nowoczesną pracownię biologii molekularnej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł blisko 7,5 miliona złotych. Nowe laboratorium znacznie przyspieszy diagnozowanie chorych onkologicznie, którzy dotąd czekali na wyniki badawcze całymi tygodniami. Materiał Jacka Sycha.
13: Nowo otwarta pracownia genetyczna pozwoli lekarzom dobierać terapie przeciwnowotworowe bezpośrednio pod profil genetyczny konkretnego pacjenta. Władze szpitala zaadoptowały na ten cel pomieszczenia i kupiły zaawansowany sprzęt diagnostyczny. Dyrektor szpitala Jolanta Królak podkreśla technologiczny wymiar tej inwestycji.
4: Dziś mamy to laboratorium w naszych strukturach i pacjenci dzięki temu zyskają nie tylko dostęp właśnie do wspomnianych już badań klinicznych, do projektów naukowych, które nasz szpital realizuje i rozwija, ale też do szybszej terapii również w ramach takiego standardowego postępowania.
13: To dyrektor szpitala imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu Jolanta Królak. Dotychczas próbki pobierane od pacjentów w Wałbrzychu trafiały do zewnętrznych laboratoriów w innych miastach. Dla pacjentów oznaczało to długi, często liczony w tygodniach czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. Nowe laboratorium ma to diametralnie usprawnić.
4: Przeżywamy teraz taki czas olbrzymiej transformacji. Transformacji w kierunku znaczącej personalizacji leczenia pacjentów onkologicznych. Personalizacji polegającej na tym, że mamy dobierać nasze leczenie między innymi nie tylko do rozpoznania choroby, ale do tego, jaki profil genetyczny dany pacjent prezentuje, po to, żeby leki były jeszcze skuteczniejsze, żeby pacjenci uzyskiwali jeszcze lepsze odpowiedzi na leczenie. I to dzisiaj możemy zaproponować naszym pacjentom w naszym szpitalu.
13: A to kierownik onko-CWBK w Wałbrzychu, profesor Aleksandra Butrym. Nowe laboratorium już rozpoczęło pracę i ma w swojej ofercie około 10 rodzajów badań hematologicznych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: W Jeleniogórskim Teatrze Norwida schronisko, które przestało istnieć. Spektakl, który jest pierwszą teatralną adaptacją popularnego kryminału Karkonoskiego. To pierwsza z książek Sławka Gortycha. Zapytany o jej lekturę, twórca kilku ról w sztuce Tomasz Skiba odpowiada.
14: Tak, zapoznałem się z książką w momencie, gdy zaproponowano mi tutaj gościnę. Nie znałem wcześniej, przyznam szczerze, tej serii. Ale bardzo mnie zaciekawiła i lecę z kolejnymi, już jestem aktualnie na trzeciej. Myślę, że jest super, że w ogóle teatr tutaj w Jeleniogórze zdecydował się na teksty, na książki Sławka Gortycha, ponieważ no, nie wiem, czy może być lepsze miejsce do wystawienia jego tekstów, jego książek w Polsce. Akcja się dzieje tutaj, w Jeleniogórze, w Karkonoszach, więc myślę, że tutaj dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa. I też wydaje mi się, że reżyser gdzieś przedstawia nam spektakl w taki sposób, żeby będzie on jasny nie tylko dla ludzi, którzy czytali książkę, co jest, myślę, dużym atutem.
8: Książka i jej adaptacja na scenę teatralną to jedno, a czy są jakieś wymagania względem widza, który pojawi się w teatrze, mówi reżyser Tadeusz Pyrczak.
15: Spektakl też ma na widownię nakładać pewną presję, żeby jechać razem z nami w ten kryminalny świat i też wymagamy tego od widzów. To jest trudny spektakl, to nie jest spektakl prosty, to nie jest spektakl realistyczny. To jest, uważam, spektakl, który aspiruje do tego, żeby powieść Gortycha, również z tak zwanej literatury rozrywkowej, w teatrze wynieść na poziom literatury wyższej, literatury również pięknej, która może otrzymać swój metafizyczny wymiar.
8: Spektakl w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 19, a w niedzielę zapraszamy do teatru na godzinę 18. Kolejne raporty po południu też serdecznie zapraszamy.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu. Dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: JBG w Muzycznym Radiu. Zbliża się godzina 11. Za chwilę wracamy do Was z wiadomościami z kraju i ze świata, ale jeszcze wcześniej bardzo fajna piosenka, która przez długi czas podbijała listę top30.pl. Małgorzata Ostrowska. Posłuchajcie sami zresztą.
1: Dzień dobry, tu Małgorzata Ostrowska. To jest moja nowa piosenka Wyspa w Muzycznym Radiu.
2: Zbudujemy dom z nadziei.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 11:00.
8: Czas na wiadomości.
10: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze. Kolegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wyjdą dziś na kort w Paryżu. Dorota Werdecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury Maciej Kluczka.
11: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
12: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
11: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
10: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Kolegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
13: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
10: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Kolegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
14: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
15: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
14: Z kolei rywalką Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
16: Eliza Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale no jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
14: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
10: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek. W Czorsztynie założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.
8: były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
7: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nowo kochany. Muzykę.
1: Fresh sound.

0: Niezapomniane hity wszechczasów i Agnieszka Chylińska, Nie mogę cię zapomnieć w muzycznym radiu, 17 minut po godzinie 11, a w kolejce na pewno The Cars, w kolejce na pewno Duran Duran i Kombi z utworem Słodkiego Miłego Życia.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Pogoda. Minęła 11.30 na termometrach w okolicach 17 stopni. Słonecznie, pogodnie. Jutro zobaczymy 20 kresek powyżej zera. W nocy, dziś zobaczymy 20 kresek powyżej zera, ale tak cały czas patrzę na tą noc, stąd moje zamyślenie, ponieważ w nocy gwałtowny spadek temperatur, 4 stopnie na termometrach. Na plusie zobaczymy w nocy. I jeśli patrzę na pogodę, taką długoterminową prognozę, to jest najniższy spadek, który już nie powtórzy się przez kilka, a nawet kilkanaście najbliższych dni. Więc te 4 stopnie faktycznie dzisiaj w nocy, a jutro 23-24 w ciągu dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Kurier KGHM.
4: Tegoroczne obchody Dnia Hutnika w KGHM miały wyjątkowy charakter. Rozpoczęły bowiem jubileusz 65-lecia polskiej miedzi. W tym roku uhonorowano łącznie 84 pracowników, a podczas uroczystej akademii wręczono odznaczenia państwowe i branżowe. W trzech hutach spółki pracuje ponad 3600 hutników. Mirosław Laskowski, wiceprezes zarządu KGHM do spraw produkcji, podkreślał znaczenie pracy hutników i strażaków.
5: Ogień, z którym macie do czynienia, to żywioł, a w centrum tego żywiołu pozostaje pracownik, człowiek, hutnik, strażak. Z tej swoistej symbiozy, jaką tworzy człowiek z ogniem, pochodzi wszystko to, co pozwala nam budować siłę KGHM. Każda tona miedzi i walcówki, każdy kilogram srebra i złota, każda strażacka akcja to wasz nieoceniony wkład w pomyślność i rozwój polskiej miedzi.
4: Wiceprezes mówił też o planach rozwoju hut. W Cedyni spółka przygotowuje nową linię Conti-Rod, a huta Legnica ma przejść transformację w nowoczesną hutę recyklingową. Znaczenie KGHM dla gospodarki podkreślał także Grzegorz Wrona, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
6: Kolejne pokolenie hutniczek i hutników, którzy w tych trzech hutach KGHM-u tworzą historię. Mówią, że hutnik potrafi ujarzmić żywioł. Świat się zmienia, a kiedyś hutnictwo zmieniało świat. Ta historia, która rozpoczęła się w 1957 roku, trwa do dzisiaj. Nie ma nowoczesnej Europy bez miedzi.
4: W tym roku szczególny jubileusz obchodzi także Huta Miedzi Głogów, która kończy 55 lat. Jak mówi Radosław Kosmalski, dyrektor do spraw pracowniczych zakładu, siłą huty od zawsze byli ludzie.
7: Huta to jest produkcja wspólna. Każdy wydział musi współpracować ze sobą i bez tego potencjału ludzkiego nie moglibyśmy na pewno przez te 55 lat tak sprawnie funkcjonować, jak funkcjonowaliśmy.
4: Obchody Dnia Hutnika zakończyły tradycyjne karczma hutnicza i comber. KGHM notuje rekordowe wyniki. Tak wysokiego zysku miedziowy gigant nie miał od ponad dekady. W pierwszym kwartale tego roku grupa zarobiła na czysto ponad 3,5 miliarda złotych, a przychody sięgnęły prawie 12 miliardów i były o 1/3 wyższe niż rok temu. Duży wpływ miały wysokie ceny miedzi i srebra na światowych rynkach. KGHM jest dziś drugim największym producentem srebra na świecie i jednym z największych producentów miedzi. Firma zwiększyła też produkcję. W pierwszym kwartale tego roku wyprodukowała 176 tysięcy ton miedzi, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Prezes zarządu KGHM Remigiusz Paszkiewicz podkreśla, że wyniki są wyjątkowe, zwłaszcza w trudnym i niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Jak mówił,
8: uzyskaliśmy bardzo bardzo dobre, w niektórych zakresach rekordowe, nienotowane od ponad dekady rezultaty naszej działalności. Uzyskaliśmy dwukrotnie wyższą EBITDA niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i trzykrotnie wyższy zysk netto. I te dwa poziomy to są rekordy nieosiągane przez grupę od roku 2014 i 2012.
4: Szef KGHM zwraca uwagę, że spółka poprawiła nie tylko sprzedaż, ale też kontrolę kosztów.
8: W całej grupie zrealizowaliśmy produkcję o 4% wyższą. Przy tym, co powiedziałem o utrzymaniu strony kosztowej, no w mocnych ryzach.
4: Podkreślał Remigiusz Paszkiewicz. KGHM zapowiada także dalsze inwestycje. W tym roku firma chce przeznaczyć na rozwój ponad 4 miliardy złotych, między innymi na nowe szyby górnicze i modernizację zakładów. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
0: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź SA.

0: Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.

Martyna Baranowska i utwór zatytułowany Berlin. Po piosence Serce to drugi utwór, który bardzo mocno polecamy wam w Muzycznym Radiu. 10 minut teraz już do południa.

0: Siedzę i myślę o czym? No weekendzie. Przecież jutro już piątek, czwartkowe popołudnie dosłownie za dwie minuty. Południe. No a skoro weekend na horyzoncie, to już wiemy, że siedzimy i myślimy, jaki fajny będzie ten weekend najbliższy. I pogodowo, i pewnie jeśli chodzi o wasze plany.
1: Reklama.
2: Cześć. Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 12.
3: Czas na wiadomości.
4: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie, sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźnym, w poniedziałek doszło tam do tragedii. Dwa miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji, wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnym w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnym. Ponad dwie doby trwała naprawa uszkodzeń. Jak mówi Radosław Śliński z PKP PLK.
5: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcia sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
4: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnym od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu, później wydano listę gończą. Czy następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy, w sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal, a wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji, pokonał Rayo Vallecano 1-0. Błażej Kulesza.
6: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków.
7: No.
6: Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii, wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
4: Finał Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18:00 w Budapeszcie.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: sama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Kuprum Arena.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: A cappuccino też za 7?
7: Też.
8: A flat white?
7: Też.
8: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
10: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
11: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Blondie Call Me w niezapomnianych hitach wszechczasów. To już kwadrans po godzinie 12, a my gramy czwartkowe popołudnie. No i program, który od pewnego czasu bardzo mocno popołudniową porą wam polecamy, czyli właśnie niezapomniane hity wszechczasów. Wśród nich na pewno Bledka, na pewno utwór, który przez bardzo długi czas podbijał naszą hit planetarną listę. Niesamowicie wakacyjny vibe za sprawą nagrania Santorini, Beleuf i Varuco. To wszystko u nas już za chwilę.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

Darek z Gryfowa napisał do nas, żeby mu coś zagrać fajnego pod nogę, bo właśnie z rodziną wyjeżdżają na wakacje. No to zagraliśmy, Darek prosi, Darek ma. Jedziemy na wakacje i para nienormalni. To już zbliża się sezon w zasadzie na te wyjazdy wakacyjne jak najbardziej. 12.30 zbliża się także, a to oznacza, że za moment wracamy z raportem regionalnym, z informacjami z regionu. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda.
11: 17 stopni na termometrach, maksymalnie dzisiaj 20. Upalnie, przyjemnie, myślę, że tak. Dużo słońca na pewno zarówno dzisiaj, jak i jutro. Jutro 23, 24 maksymalnie na termometrach zobaczymy, ale dzisiaj w nocy faktycznie ten spadek temperatur, no podejrzany. 4 stopnie będą na plusie tylko w nocy. Słonecznie na pewno do soboty włącznie. Mówiłem o tym, że w sobotę prognozowane są opady deszczu. Mówiłem o tym zaledwie 3 godziny temu. Już korekta prognozy pokazuje, że ten deszcz w sobotę zdecydowanie zmalał. To będą już przelotne opady, więc wszystko jeszcze się zdarzyć może. Sobota i niedziela. W sobotę 24 stopnie, w niedzielę 22. To na ten moment.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
12: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
13: Wiosenna aura sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, a Dolny Śląsk oferuje w tym czasie wyjątkowo dużo możliwości. To idealny moment na spacery po górskich szlakach w Karkonoszach czy Górach Sowich, rowerowe wycieczki po Dolinie Baryczy lub wizyty w uzdrowiskach. Coraz więcej osób wybiera także krótkie wypady, aby lepiej poznać konkretne miejsca. Wrocław, Wałbrzych, Legnica czy Jelenia Góra przyciągają klimatem, historią i rozwiniętą ofertą gastronomiczną. Dla tych, którzy wolą spokojniejsze tempo wypoczynku, region oferuje liczne zamki i pałace, trasy spacerowe oraz miejsca idealne na piknik czy rodzinny relaks na świeżym powietrzu. Zbliżający się wydłużony świąteczny weekend to dobry moment, aby połączyć odpoczynek z odkrywaniem lokalnych atrakcji bez pośpiechu i w rytmie wiosny. Z myślą o podróżujących Koleje Dolnośląskie ponownie uruchamiają popularną promocję. Wydłużają ważność dolnośląskiego biletu weekendowego, który pozwoli swobodnie przemieszczać się po regionie, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
14: Kolejny długi weekend przed nami, a jak wiadomo, na Dolnym Śląsku najlepiej wolny czas spędzać w Towarzystwie Kolei Dolnośląskich, których wszechobecne pociągi dowiozą Was w każdy zakątek regionu, a nawet do sąsiednich województw. W związku z przypadającym w tym roku na 4 czerwca Świętem Bożego Ciała, kolejny raz wydłużamy obowiązywanie dolnośląskiego biletu weekendowego już od środy 3 czerwca od godziny 18 aż do poniedziałku 8 czerwca do godziny 6 rano. Dolnośląski bilet weekendowy to oferta, która jest dobrze znana wszystkim pasażerom. Jeden bilet za 59 zł otwiera dostęp do nielimitowanych przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą planować podróży z wyprzedzeniem. Można wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu, spontanicznie zmieniać kierunki i maksymalnie wykorzystać wolny czas. Zapraszamy na pokłady pociągów Kolei Dolnośląskich.
13: Przypomnijmy, bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach jego ważności. Jest imienny. Podczas kontroli należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Można też posłużyć się tutaj aplikacją mObywatel. Do dolnośląskiego biletu weekendowego można też dokupić bilet na przewóz psa, bilet na relacyjny przewóz roweru, a także bilet na przewóz roweru, jeżeli chcemy go przewieźć wiele razy w okresie obowiązywania wykupionego dolnośląskiego biletu weekendowego. A bilet można kupić na stronie kolejedolnośląskie.pl, w kasach biletowych na dworcach oraz w aplikacjach mobilnych.
12: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Baby K, Rama Bangkok w muzycznym radiu, 18 minut do godziny 13, a teraz...
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Teraz Martyna Baranowska z najnowszą piosenką Berlin. Ten utwór wam polecamy, a do godziny 13 jeszcze Kate Ryan, Real Life, Måneskin i grupa Feel. Bądźcie koniecznie razem z nami, a za dziś wam bardzo pięknie dziękuję. Sebastian Wsaczański, udanego popołudnia życzę. No i Martyna Baranowska, co godzinę nasz czwartkowy hit tip Berlin. To piosenka, którą dziś wam bardzo mocno polecamy.

0: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
4: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
3: Mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół, z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku. Mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
3: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Siema, siema, świat się zmienia, a muzyczne pędzi dalej. Siemanko, tutaj Szymczyk. Słuchacie Muzycznego Radia. Elo.

0: Muzyczne radio.
1: 28 dzień maja, czwartek i jednocześnie kwadrans po godzinie 13. Moment na filiżankę maczy idealny, a tę konkretną zaserwowali nam Szymczyk i Bro Just Chill. Ja, jak zawsze o tej porze, witam was na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, dzień dobry. I również zaserwuję wam wiele ciekawych muzycznych kąsków, ale nie tylko to pojawi się na naszych falach, także upewnijcie się, że najbliższe godziny spędzicie w towarzystwie Muzycznego Radia. No a teraz przed nami...
0: Muzyczne Radio.
2: Kolejne nowe nuty na muzycznym horyzoncie, zatem dajcie głośniej, aby niczego nie przesłyszeć. Lucas Graham, Diane Rocks i Pszona wchodzą do gry, zatem startujemy. Tomek Dudkiewicz i Music News, posłuchajcie, o czym dziś wam powiemy. Znany z megahitu Seven Years, Lucas Graham zapowiedział nową płytę Good Times, która ukaże się 14 sierpnia. Zbudowany wokół refleksji, rodzinnego dziedzictwa i życiowych doświadczeń album pokazuje Lucasa wracającego do muzycznych tradycji, które ukształtowały jego dorastanie w Kopenhadze. Wraz z ogłoszeniem premiery artysta udostępnił nowy singiel Second Chance, energetyczny, rytmiczny utwór, niosący ducha wspólnego muzykowania i celebrujący akceptowanie własnych błędów, szukanie nowego początku i próbę stawania się lepszą wersją siebie. Good Times zatacza w karierze Lucasa pełne koło, ponownie łącząc go z irlandzkimi korzeniami jego zmarłego ojca Eugenia, pochodzącego z Donegal, miłośnika muzyki, który organizował koncerty folkowych artystów. W całej Skandynawii odegrał ogromną rolę w kształtowaniu pierwszych muzycznych doświadczeń Lucasa. Po latach światowych sukcesów i życia w trasie, nowy album pokazuje artystę wracającego do tych korzeni w wyjątkowo osobistej kolekcji utworów. Teraz czas na The Waves, poruszającą opowieść o emocjonalnym chaosie, utracie kontroli i miłości, która trwa mimo narastającego dystansu. W swoim nowym singlu, o którym mowa, zespół Diane Rocks wspiera Solan, a efektem jest jeden z najbardziej zaskakujących utworów w dorobku tego zespołu. W swoim nowym singlu grupa prezentuje intensywną, wielowymiarową historię o utracie kontroli i emocjonalnym przytłoczeniu towarzyszącym rozpadającej się relacji. Numer balansuje między subtelną intymnością a mocnymi, sugestywnymi obrazami, opowiadając o miłości, która trwa mimo dystansu i wewnętrznych konfliktów. Diane Rocks od lat budują pozycję jednego z najciekawszych niemieckich zespołów indie nowego pokolenia. Ich twórczość wyróżniają emocjonalne teksty, wyraziste koncerty oraz stale rosnąca międzynarodowa publiczność. Music News. Dalej pozostajemy w temacie nowości, ale już z naszego rodzimego podwórka. Pytacie, co nowego u Pszony? No właśnie. Po niezaprzeczalnym sukcesie singla Zły z debiutanckiej epki artysta wraca z singlem nowy o wyjątkowo świeżym, letnim, synpopowym brzmieniu. Debiutancką epką Lekko Pszona mocno zaznaczył swoją obecność na rynku. Artysta nie udaje, nie pozuje, ma luz, dystans i poczucie humoru. Z nikim się nie ściga, a i tak jest pierwszy tam, gdzie chce, bo dążąc do celu stawia dwa duże kroki w przód i jeden krok w bok. Zna wartość zjawisk importowanych, ale wie też, co dobre, bo polskie. Za produkcję singla Nowy odpowiedzialny jest jeden z najbardziej cenionych polskich producentów, Michał Fox Król, który wraz z Pszoną stworzył też muzykę do tej piosenki. Tak o niej mówi sam artysta. Numer jest o tym, że wciąż jestem nowy na scenie i mam w sobie dużo świeżej energii, żeby wykorzystać swoją szansę i pokazać ludziom, co potrafię zrobić. Z drugiej strony pojawia się związane z tym zamieszanie i stres, które rozładowuje poprzez muzykę. Zaznaczam też ponownie, że obojętne jest dla mnie to, czy ktoś utożsami to z rapem czy z popem, bo istotna jest dla mnie tylko dobra piosenka, powiedział Pszona, którego z tym nagraniem już możecie usłyszeć w Muzycznym Radiu. To na koniec dorzućmy jeszcze kilka gorących premier. Power of Stellar i Black Lilies. Tom Gregory z nowym utworem How It Was Before i Omar Duro z najnowszą wakacyjną już propozycją Over It. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Pozdrawiamy, dziękujemy, znikamy.
0: Muzyczne Radio.
1: No i skoro danie główne za nami, to czas na deser. Jak zawsze zaskakujący i zupełnie nowy, a dziś odwiedzi nas duet Alan Dixon, Moja Evergrey i Gravity.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Wstawnego Radia.
1: Reklama.
2: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
1: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 13.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: No i trochę nam się ochłodziło, ale nadal myślę, nie ma na co narzekać. Na dolnośląskich termometrach średnio 19 stopni w cieniu, a jeśli chodzi o prognozowane dzisiejsze maksimum, będzie to 21 na plusie. Na niebie mamy mieszankę słońca i chmur, ale to zachmurzenie zacznie się zdecydowanie zmniejszać w najbliższym czasie. Wysokie ciśnienie na barometrach 1023 hektopaskale i w tych okolicach pozostanie. Wiatr jest południowy, średnia prędkość w okolicach 4 metrów na sekundę, porywy do 40 km na godzinę. Idealna widoczność, średnia wilgotność w okolicach 42%.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
8: A teraz czas sprawdzić, co słychać w regionie. Od strony informacyjnej opowie o tym Beata Nowicka.
10: Schronisko, które przestało istnieć, zaistniało na scenie Teatru Norwida w Jeleniej Górze.
11: Akcja się dzieje tutaj w Jeleniej Górze, w Karkonoszach, więc myślę, że to jest dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa.
10: Happy Sad, Piwny Pąk i Kino pod Gwiazdami, czyli wałbrzyskie Juwenalia.
12: Drugi dzień Juwenaliów upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej oraz koncertów w Starej Kopalni.
13: Słuchacie raportu regionalnego.
10: A na początek zacny jubileusz. 50-lecie obchodzi w tym roku grupa karkonoska GOPR. Z tej okazji ratownicy zapraszają na wyjątkowy festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie. Przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice powstanie prawdziwe górskie miasteczko. Będzie to też okazją, by świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi ratownik grupy karkonoskiej GOPR Dawid Wiewiórski.
14: W sobotę organizujemy jubileusz 50-lecia grupy karkonoskiej, ale połączyliśmy siły wraz z Moksialem i organizujemy wspaniały Dzień Dziecka. Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych, które będą się przeplatały z naszymi strefami, ponieważ w panelach dyskusyjnych też poruszamy bardzo dużo zagadnień, które mogą tak naprawdę być przydatne dla każdego turysty. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ połączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka. Dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy między innymi Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. Mamy tą strefę dziecięcą, gdzie będą dmuchańce, gdzie będą animatorzy, gdzie będzie można naprawdę świetnie się pobawić. To wszystko jest 30 maja, czyli w najbliższą sobotę. Dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
13: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Zespół Happy Sad wystąpi jako główna gwiazda tegorocznych juwenaliów w Wałbrzychu. Studenckie święto potrwa 2 dni. W programie znalazły się m.in. gry terenowe, turniej beer ponga i kino plenerowe. Więcej o tym Jacek Zych.
12: Wałbrzyskie Juwenalia rozpoczną się jutro, 28 maja i potrwają cały weekend. Trzy wyższe uczelnie z Wałbrzycha połączyły siły, aby zorganizować to dwudniowe święto studentów. Oficjalnym sygnałem do startu będzie symboliczne przekazanie władzy studentom przez włodarzy miasta. Klucze do bram Wałbrzycha wręczy osobiście prezydent Roman Szełemej.
0: Będzie to nie tylko przekazanie władzy w mieście, ale jednocześnie chcemy, aby to był gest, w którym pokażemy, że miasto jest otwarte dla młodych ludzi. Bo właśnie na tym młodych ludziach bardzo nam zależy.
12: A to wiceprezydent Wałbrzycha Anna Elżbieciak-Stec. Pierwszy dzień święta zorganizuje Politechnika Wrocławska, która przygotowała grę terenową. Wieczorem, jeśli pogoda pozwoli, zaplanowano kino plenerowe. Drugi dzień juwenaliów upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej oraz koncertów w Starej Kopalni. Do wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców zapraszają studentki Akademii Nauk Stosowanych.
7: To jest idealny moment i czas, aby wyjść do społeczeństwa i zapoznać się również z innymi. Poznać nowych ludzi, młodych ludzi, nie ograniczać się tylko na samotność i spędzanie czasu ze sobą, ale poznać przede wszystkim nowych twórców, młodych twórców jako formie supportu wystąpią oraz przyjść na gwiazdę, jaką jest Happy Set, no i przede wszystkim wybawić się z naszą tutaj wałbrzyską młodzieżą.
15: Powiedz mi, co cię kręci? Co jest takiego, na co czekasz najbardziej?
7: Ja najbardziej czekam na wszystkie konkurencje sportowe, które tam będą. Oczywiście na kastomizację ubrań, ponieważ też mamy takie stanowisko. Myślę, że to jest coś fajnego, co kręci młodych ludzi. Oczywiście na koncerty.
12: To Ksenia Price i Wiktoria Podleśna z wałbrzyskiej ANS. Wspomniani młodzi artyści to twórcy wyłonieni w studenckim konkursie talentów. Po koncertach plenerową imprezę poprowadzi wałbrzyski DJ Paweł Wawrzyniec, a organizatorzy zapewniają, że wstęp na wszystkie wydarzenia w Starej Kopalni jest całkowicie bezpłatny. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Na scenie Teatru Norwida w Jeleniej Górze zaistniało schronisko, które przestało istnieć. Spektakl, który jest pierwszą teatralną adaptacją popularnego kryminału karkonoskiego, to pierwsza z serii książek Sławka Gortycha. Zapytany o jej lekturę od twórca kilku ról w sztuce, Tomasz Skiba odpowiada.
11: Tak, zapoznałem się z książką w momencie, gdy zaproponowano mi tutaj gościnę. Nie znałem wcześniej, przyznam szczerze, tej serii, ale bardzo mnie zaciekawiła i lecę z kolejnymi, już jestem aktualnie na trzeciej. Myślę, że jest super, że w ogóle teatr tutaj w Jeleniej Górze zdecydował się na teksty, na książki Sławka Gortycha, ponieważ no, nie wiem, czy może być lepsze miejsce do wystawienia jego tekstów, jego książek w Polsce. Akcja się dzieje tutaj w Jeleniej Górze, w Karkonoszach, więc myślę, że tutaj dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa. I też wydaje mi się, że reżyser gdzieś przedstawia nam spektakl w taki sposób, żeby będzie on jasny nie tylko dla ludzi, którzy czytali książkę, co jest, myślę, dużym atutem.
10: Spektakl w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o 18. A o 14.30 kolejne doniesienia z regionu na naszej antenie. Zapraszamy.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello Poland, my name is Sugar Jesus and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
8: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
9: Movement that inspires.
10: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: wielki wakacyjny hit od Klingo i Shona Farugia, Feelings for You. No i a propos tych uczuć. Z racji pory czas przywitać nasz dzisiejszy hit typ. Ten jest w biało-czerwonych barwach, no i stworzyła go Martyna Baranowska. Jak sama napisała po premierze 8 maja, mój nowy singiel jest już dostępny. Już dziś ma premierę mój najnowszy singiel pod tytułem Berlin. Energiczna piosenka o przypadkowym spotkaniu z kimś z przeszłości i o tej dziwnej chwili, kiedy nagle stajesz twarzą w twarz z jego nowym życiem. To utwór o konfrontacji, emocjach, które wracają bez zapowiedzi i o mieście, które potrafi stać się tłem dla historii bardziej intensywnej niż planowana podróż. No to co, ruszamy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
6: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z Safe podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru o cynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend. Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
7: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
6: Z pieniędzy SAFE będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
6: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na Stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę. Na najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
9: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
6: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, Wieleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Kuprum Arena.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
8: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
9: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wyjątkowo zimny maj, no ale na szczęście nie tegoroczny. Formacja Manam, nieprzypadkowo, bo to właśnie dziś, 28 maja, Bogdan Kowalewski, basista formacji Manam, obchodzi swoje 73. urodziny. Ślemy przez eter najlepsze życzenia. No i teraz ekspresowo przenosimy się na hit planetę. Jak wiadomo, moi drodzy, grawitacji nie da się oszukać i wiedzą to doskonale wszyscy, którzy chociaż raz wracali nad ranem z imprezy. No ale co jeśli wam powiem, że można ją przynajmniej na chwilę zawiesić. Przywita nas teraz Alan Dixon we współpracy z duetem Moja The Grey. No i to właśnie oni sprezentowali nam idealny, klubowy numer na piątkowe wieczory. Koniecznie sprawdźcie przed nami Gravity.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonics. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna.
9: Minęła godzina 14.30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Coraz cieplej i coraz bardziej słonecznie. Są powody do radości, a jak jeszcze pomyślimy, że jutro piątek, to w ogóle. Na dolnośląskich termometrach mamy teraz 20 stopni, jest to średnia, a prognozowane na dziś maksimum to 21 stopni w cieniu. Najchłodniej na wyżynach i przedgórzu od 18 do 19 stopni. Ciśnienie wysokie, barometry wskazują 1023 hektopaskale. Takie pozostanie prawie że do zmierzchu, następnie zacznie wzrastać. Wiatr południowy lokalnie jest intensywny, porywy do 40 km na godzinę. Średnia prędkość to 4 metry na sekundę.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
9: A teraz ponownie sprawdźmy, co słychać na Dolnym Śląsku. Opowie o tym Beata Nowicka.
11: Absolutorium w Kamiennogórskim Ratuszu na początek, pełniący drugą kadencję burmistrz Kamiennej Góry Janusz Hodasewicz, otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Wotum zaufania burmistrz otrzymał po raz pierwszy od 8 lat.
12: Miła w sumie chwila, ponieważ czekałem na nią długo, no to tym bardziej jestem taki trochę zszokowany.
11: Burmistrz Janusz Hodasewicz.
12: Jak niektórzy tutaj sygnalizują, zepsuliśmy pewną tradycję. Teraz Rada złamała tę tradycję i za to ja mogę tylko serdecznie podziękować. Teraz mówiąc całkiem poważnie, traktuję to jako dowód wreszcie pełnego zaufania do mojej pracy. Co prawda czwórka radnych się wstrzymała, ale myślę, że i ta czwórka w następnym roku zagłosuje tak jak ci, którzy dzisiaj tę uchwałę poparli. Myślę, że po prostu działaniami przekonam także tych nieprzekonanych jeszcze do tego, co robię.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Wiosenna aura sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, a Dolny Śląsk oferuje w tym czasie wyjątkowo dużo możliwości. Z myślą o podróżujących koleje dolnośląskie ponownie uruchamiają popularną promocję. Wydłużają ważność dolnośląskiego biletu weekendowego, który pozwoli swobodnie przemieszczać się po regionie. Mówi rzecznik kolei dolnośląskich Bartłomiej Rodak.
13: W związku z przypadającym w tym roku na 4 4 czerwca, świętem Bożego Ciała, kolejny raz wydłużamy obowiązywanie dolnośląskiego biletu weekendowego już od środy 3 czerwca od godziny 18 aż do poniedziałku 8 czerwca do godziny 6 rano. Dolnośląski bilet weekendowy to oferta, która jest dobrze znana wszystkim pasażerom. Jeden bilet za 59 zł otwiera dostęp do nielimitowanych przejazdów pociągami kolei dolnośląskich i Polregio. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą planować podróży z wyprzedzeniem. Można wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu, spontanicznie zmieniać kierunki i maksymalnie wykorzystać wolny czas. Zapraszamy na pokłady pociągów kolei dolnośląskich.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
11: W najbliższą niedzielę w Lubinie odbędzie się wielkie świętowanie. Tutejszy ogród zoologiczny będzie obchodził 12 urodziny. Uroczystości rozpoczną się punktualnie o godzinie 12. O szczegółach wydarzenia dyrektor zoo Agata Bończak.
14: Zwierzęta świętują pierwsze, bo to one są w zoo najważniejsze. O godzinie 13 będzie też słodki poczęstunek dla naszych zwiedzających, a o 13.30 pokaz, prezentacja smaki zoo, o tym, co powinny, a czego nie mogą jeść zwierzęta w ogrodzie zoologicznym. Drugi dzień świętowania, 1 czerwca, to także Dzień Dziecka. W poniedziałek zapraszamy na premierę nowej gry terenowej. Premiera zacznie się o 9 i potrwa do godziny 18. Każdy, kto odgadnie hasło tegorocznej edycji gry, dostanie drobny upominek.
15: Świętowanie 12 urodzin z zoo w Lubinie potrwa także w poniedziałek, 1 czerwca, w Dniu Dziecka. O godzinie 16 w sali audiowizualnej odbędzie się koncert dziecięcego chóru NOD. Będzie to jedna z wielu atrakcji przygotowanych dla zwiedzających. Przypomnijmy, że lubińskie zoo zostało otwarte 1 czerwca 2014 roku i od początku cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. Obiekt jest dostępny bezpłatnie przez cały rok. Na odwiedzających czekają ścieżki edukacyjno-tematyczne, mini zooliczne wybiegi zwierząt oraz miejsca do odpoczynku i rekreacji. Wśród największych atrakcji znajdują się m.in. lemury, katta, surykatki, kangury, alpaki czy egzotyczne ptaki. Zoo w Lubinie pełni również ważną funkcję edukacyjną, organizując warsztaty, spotkania i wydarzenia promujące ochronę przyrody. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello, Poland. My name is Anastasia. Yes, it's me. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music, and so do I.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
8: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Sorry, PFR i Thamba, No One Knows. 13 minut do godziny 15. No i teraz, moi drodzy, po raz kolejny przywitajmy debiutantkę Martynę Baranowską i jej najnowszy Berlin. Jak sama skomentowała, muzyka i podróże są dla mnie jak dwa wątki splecione w jeden riff. Zawsze towarzyszyła mi jakaś melodia, więc biorę to wszystko. Morze, fale, pustynie, lasy, wielkie miasta, dzikie wioski, te wszystkie historie, które dzieją się po drodze i zamieniam je w piosenki. Uzbierało się ich trochę jak piachu z plaż we włosach, więc chyba pora je wytrzepać z głowy. Zanim jednak usłyszymy się na żywo, zapraszam Was do Berlina.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
1: Czas na wiadomości.
6: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały. Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia, transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
7: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
6: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdalinet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
8: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
6: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
1: To były wiadomości.

0: Muzyczne radio. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, dziś w programie cele dla polskich firm, co najmniej 31% aut bezemisyjnych. I cytat, parkujesz na trawniku, zapłacisz karę szkodniku. Skąd takowy i o co chodzi? No, pewnie się domyślacie. Szczegóły wkrótce, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Komisja Europejska przygotowała projekt nowych regulacji dotyczących samochodów firmowych. W planach zapisano szczegółowe wskaźniki dla państw, w tym także dla Polski. W przypadku aut osobowych od 2030 roku udział aut zero i niskoemisyjnych w nowych rejestracjach flotowych dużych przedsiębiorstw miałby wynieść 48%, a co najmniej 31% wszystkich nowych rejestracji miałoby przypadać na samochody całkowicie zeroemisyjne. Od 2035 roku cele mają być jeszcze większe, wtedy udział aut takich niskoemisyjnych ma wzrosnąć do 60%, z czego 56% miałyby stanowić samochody całkowicie zeroemisyjne. To plany, a rzeczywistość w wielu państwach, szczególnie w krajach Europy Środkowej, liczba dostępnych punktów ładowania jest za mała. Część przedsiębiorstw nie ma także możliwości budowy własnej infrastruktury na potrzeby flot, nie wspominając o inwestycjach przy zakupach aut liczonych w przypadku dużych firm nie w setki tysięcy, a w miliony złotych. Teraz parkujesz na trawniku, zapłacisz karę szkodniku.
0: Aktualne przepisy.
1: To cytat z tabliczki, którą ostatnio widziałem na tak zwanych zielonych terenach. Wieczorami parkingi, ulice pękają w szwach, kierowcy stawiają auta gdzie się da i jak się da. Często kończy się to zostawianiem samochodu na trawniku, na zieleńcach lub przydrożnych pasach zieleni. Sprawa budzi emocje, bo chodzi nie tylko o estetykę, ale również o przepisy, realne konsekwencje finansowe. W naszym prawie obowiązuje precyzyjny przepis wskazujący, że niszczenie terenów zielonych przeznaczonych do użytku publicznego stanowi poważne wykroczenie. Chodzi tutaj o artykuł 144 kodeksu wykroczeń, który analizuje zarówno celową dewastację roślinności, jak i bezmyślne deptanie trawników i miejskich zieleńców w miejscach, które nie zostały do tego wyznaczone.
0: Autoradio.
1: Ta sama regulacja dotyczy kierowców, którzy wjeżdżając samochodami na takie strefy powodują nieodwracalne uszkodzenia struktury gleby. Tak, tak. Jak informuje oficjalna strona Straż Miejska WAF.pl, patrol ma prawo nałożyć nam 500 zł mandatu do takiej wysokości za niewłaściwe pozostawienie pojazdu. Na złe parkowanie reagują często sami mieszkańcy. Po zgłoszeniu Straż Miejska czy chce, czy nie musi zareagować. Mundurowi często sami patrolują gęsto zaludnione obszary, gdzie brak wolnej przestrzeni daje się we znaki. Auta stojące na zieleńcach często tarasują również sąsiednie chodniki, przez co blokują swobodne przejście rodzicom z wózkami czy osobom starszym. Konflikty sąsiedzkie na tym tle wybuchają coraz częściej, ponieważ jedni bronią prawa do posiadania auta, a drudzy podkreślają, że prywatny zakup nie może być realizowany kosztem niszczenia wspólnego dobra. Eksperci ostrzegają, kryzys będzie się pogłębiał, bo u nas często szybko się buduje, ale dróg dojazdowych i parkingów to już brakuje. Dziękuję, Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Jan Marczewski, Kosma Król, no i Wojtman. Pojutrze może być po futrze, miejmy nadzieję, że będzie. I wszystkie te cieplejsze ubrania schowamy już głęboko na sam spód szafy. Zostało nam zaledwie 9 minut do kolejnego raportu regionalnego i prognozy pogody, ale najpierw mam dla was niespodziankę. Jak wiadomo, grawitację odkrył Sir Isaac Newton, siedząc pod drzewem, aż na głowę spadło mu jabłko. No ale gdyby żył w naszych czasach, to po prostu włączyłby muzyczne radio, bo prawo powszechnego ciążenia najlepiej tłumaczy nam duet Alan Dixon, który połączył siły z formacją Mojave Grey, no i wspólnie stworzyli utwór, który dosłownie przyciąga do głośników. Posłuchajcie koniecznie, przed nami Gravity.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 15.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Spoglądając na termometry, ujrzymy od 17 do 20 stopni w cieniu. Najchłodniej jest na południowym zachodzie, najcieplej w centrum i na wschodzie. A jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, to w ciągu godziny zyskamy jeszcze 1 stopień do średniej. Ciśnienie wysokie na barometrach 1023 hektopaskale. Ciśnienie jest stabilnie trzyma się tego poziomu, bliżej zmierzchu zacznie ponownie wzrastać. Słońce zachodzi dziś o godzinie 20.52, a w nocy termometry wskażą 8 stopni. Wiatr południowy, porywy do 40 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A teraz czas na raport regionalny. Przedstawi go Beata Nowicka.
8: Nowoczesna biblioteka powstaje w Szklarskiej Porębie, jak podkreśla burmistrz Paweł Popłoński. Jest wymagająca m.in. przez trudne warunki gruntowe i niezinwentaryzowane sieci. Mimo to zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.
9: Przestrzeń, którą kiedyś gospodarował Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, nie była estetyczna. W tym momencie nowy obiekt biblioteki, nie dość, że to będzie miejsce użyteczności publicznej, że taka biblioteka w takim wydaniu z XXI wieku, to również ta przestrzeń zyska nowy taki sznyt. Jest to centrum miasta, ulica turystyczna, więc na pewno będzie to godne zauważenia. Biblioteka z końcem roku już zostanie oddana do użytku, więc to jest dla nas ma ogromne znaczenie. No oprócz tego powoli przystępujemy do realizacji takiego programu Architekt, dzięki któremu no po pierwsze właśnie ta biblioteka zostanie doposażona, ale również powstanie mini muzeum Szklarskiej Poręby przy ulicy Grabskiego, gdzie będziemy chcieli udostępnić nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim turystom kawałek historii Szklarskiej Poręby, również w takim wydaniu multimedialnym. Myślę, że najbliższy sezon jeszcze nie, ale w przyszłym będzie to już dostępne i warto będzie skorzystać.
8: Przenosimy się do Kamiennej Góry, gdzie odbył się 25. Dolnośląski Meeting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Dolnośląskie i Klub Olimpiad Specjalnych Podaj Rękę, działający przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, mówi starosta kamiennogórska Małgorzata Krzyszkowska.
10: Muszę powiedzieć, że na te olimpiady specjalne niemalże co roku mamy tak piękną pogodę, a to dlatego, że osoby, które tu biorą udział w tej olimpiadzie, są wspaniali. Mają dużo serca, dużo radości, dużo miłości, dużo wiary w siebie i są cudowni. Ja im dzisiaj powiedziałam, że dlatego mają tyle też kibiców, tylu gości, że przychodzą tutaj dla nich, ale dlatego, że oni są wspaniali. Ile my im damy serca, to oni nam i tak dwa razy więcej oddadzą.
11: Wioleta Engler, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. W tym roku jest bardzo dużo zawodników, jest ponad 300 zawodników i przyjeżdżają do nas z całego Dolnego Śląska, a więc jest i Legnica, Głogów, Wrocław, Dobroszyce, Trzebnica, Miłków, Milicz, no więc bardzo dużo. No jest Szarocin, który jest blisko nas i zawsze jest Atlas Szarocin z nami. No i dwie drużyny są z Kamiennej Góry. góry, tacy sami, no i my, podaj rękę.
4: Nasza szkoła, można powiedzieć, słynie już z tego, że uczestniczymy we wszystkich akcjach charytatywnych, zaczynając od żonkilowej kwesty, poprzez akcję DKMS-u, poprzez oddawanie krwi, poprzez zbiórki na osoby potrzebujące. I gdy pani dyrektor zespołu szkół specjalnych, pani Wioleta Engler, zadzwoniła i zapytała, czy możemy uczestniczyć jako wolontariusze, no to nie wahaliśmy się ani chwili i po prostu od tego jesteśmy, bo my jesteśmy jednak w części służby mundurowej i te służby mundurowe zgodnie z hasłem Wojsk Obrony Terytorialnej, zawsze gotowi, zawsze blisko, służymy pomocą.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: I na koniec spotkanie z weteranami z Afganistanu, Czadu, Jugosławii, Iraku z okazji Dnia Weterana w Lwówku Śląskim. W ramach wydarzenia w najbliższy piątek na Rynku Miejskim już od godziny 9 prezentowana będzie wystawa sprzętu i pojazdów wojskowych. Natomiast o godzinie 11 zaplanowano uroczysty apel i przejście uczestników na skwer Piłsudskiego, mówi burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka.
12: Pierwszy raz w historii Lwówka Śląskiego organizowany będzie Dzień Weterana, czyli chodzi o żołnierzy, którzy brali udział we współczesnych wojnach Afganistan, Irak, Czad, Jugosławia. O godzinie 11 na lwóweckim rynku rozpoczną się oficjalne obchody, w których pomaga, na których wspiera nas 23. Spółk Artyleryjski z Bolesławca. O godzinie 17.30 odbędzie się msza za weteranów wojennych w kościele świętego Franciszka, a o 18.30 rozpocznie się spotkanie pod kontrowersyjną nazwą Jak wygląda współczesna wojna. Chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania właśnie z tymi weteranami, z tymi żołnierzami, którzy brali udział w działaniach bojowych. Będzie to okazja zarówno do opowieści o tym, jak taka wojna wyglądała, jak i również do zadawania pytań. Rozpoczynamy o godzinie 11 na Lwóweckim Rynku 29 maja w piątek, następnie 17.30 msza i 18.30 spotkanie w salce kościelnej kościoła świętego Franciszka.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello, my name is Pada and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
5: Gramy, bo kochamy.

0: Muzyczne radio.
1: Dua Lipa i Levitating. No i tak wysoko polecieliśmy, że za moment wlecimy do Best of Muzycznego Radia, dokładnie za 13 minut. Tam czeka na was naprawdę wyborowe towarzystwo. No ale teraz również przywitamy Martynę Baranowską, która 8 maja zaprezentowała swoją kolejną nowość, zapowiadającą zupełnie nowy etap. Jak mówi Martyna, moja solowa droga dopiero się zaczyna. 16 stycznia ukazał się mój debiutancki singiel Serce, po którym zostałam zauważona przez Apple Music i zaproszona do prestiżowego globalnego programu Up Next. 3 marca premierę miał kolejny utwór Ptak. W tym roku wystąpiłam po raz pierwszy ze swoim zespołem na Next Fest, gdzie mój koncert spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. A już 4 czerwca zaprezentuję się na żywo na legendarnej scenie amfiteatru w Opolu podczas koncertu debiut, gdzie wykonam swoje serce. Zanim jednak pojawię się w Opolu, zapraszam do Berlina. Piosenki o spotkaniu, którego nie da się przewidzieć, i emocjach, których nie da się tak łatwo zostawić za sobą.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is RMFFM.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
10: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
11: 16.
2: Czas na wiadomości.
12: Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzamiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
13: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
12: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja, blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
14: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu.
0: awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
12: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Muzyczne radio.
2: Music News.
3: Music News już frunął w waszą stronę, zatem dajcie głośniej, bo dziś czeka was spotkanie z Goldilocks, Nothing But Thieves i laureatami tegorocznej gali Fryderyków. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Wschodząca gwiazda popu Goldilocks wypuściła właśnie nowy singiel Rush, który stanowi zapowiedź nadchodzącego drugiego albumu artystki. Utwór otwiera nowy rozdział w karierze Goldilocks, popychając jej charakterystyczne popowe brzmienie w stronę bardziej intensywną, odważną i muzycznie energetyczną. Ta nowa era to ja w najbardziej autentycznym wydaniu. Lata 2025-2026 były najbardziej intensywnym okresem mojego życia, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, tłumaczy Goldilocks. Ostatnio było tu wszystko. Świętowanie, złamane serce, zakochiwanie się, łzy i adrenalina. To wszystko zdecydowanie usłyszycie na nadchodzącym albumie. Rush, nowy singiel, opowiada o uzależnieniu od adrenaliny i zakochaniu się w kimś. Ten album nie idzie na żadne kompromisy i dokładnie tę energię słychać w tym numerze. Dla mnie Rush to idealna mieszanka rocka i międzynarodowego szwedzkiego popu, gatunków, które są też obecne w składzie autorów, dodaje artystka. Pozostajemy przy nowościach. Kilka miesięcy po jubileuszu dziesięciolecia, pięcioosobowy zespół South End Nothing But Thieves powraca z euforycznym singlem Evolution. Znani z nieustannie rozwijającego się zarówno muzycznie, jak i wizualnie podejścia do budowania swojego świata, Nothing But Thieves powrócili do korzeni, dosłownie i tematycznie, nagrywając w Angelic Studios, gdzie powstał ich debiutancki album, gdzie stawiali swoje pierwsze muzyczne kroki. Nowy singiel Evolution to zapowiedź nadchodzącej muzyki zespołu. Dzięki umiejętności swobodnego eksperymentowania i poruszania się między gatunkami, które inspirują zespół, ten energetyczny i dynamiczny numer łączy lekki wokal z gitarową energią, tworząc wspólnotowy hymn, który jest unikalny i charakterystyczny dla zespołu. To piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają, twierdzą muzycy z zespołu Nothing But Thieves.
2: Music News.
3: I na koniec Fryderyki. Za nami kolejna gala Nagród Polskiego Przemysłu Muzycznego. Akademia Fonograficzna przyznała wyróżnienia w 14 kategoriach muzyki rozrywkowej. Artystką roku została Kasia Lins, która otrzymała również nagrodę w kategorii Album Roku Pop, a jej piosenkę Śmierć w bikini nagrodzono za najlepszy teledysk. Złote Fryderyki przyznano zespołowi Lady Punk oraz pośmiertnie Stanisławowi Sojce. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne muzyczne premiery, które już trafiły na playlistę nowości muzycznego radia. Louis Tomlinson z nowym singlem Sunflowers, Kygo i Dan Tymiński z najnowszą propozycją Heaven in Your Mind i wspomniana przed momentem Goldilocks z najnowszym kawałkiem Rush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę, Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 16.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Wartości maksymalne zawitały na nasze termometry. Średnia dla województwa to 21 stopni w cieniu. Najchłodniej jest w miejscowościach podgórskich, przykładowo w Szklarskiej Porębie mamy 17 na plusie. Wartości maksymalne zostaną z nami do godziny 18, następnie temperatura zacznie się stopniowo obniżać. Słońce zachodzi o godzinie 20.52, a po zmierzchu przywita nas najmniej plus 8. Również bliżej wieczora ciśnienie ponownie wejdzie w trend wzrostowy, obecnie na barometrach 1022 hektopaskale, a wiatr zaczyna słabnąć.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A co słychać w regionie, ale od strony informacyjnej opowie już Beata Nowicka.
10: Jubileusz 50-lecia grupy karkonoskiej GOPR.
11: O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych.
10: Nowe laboratorium molekularne w Szpitalu Sokołowskiego w Wałbrzychu.
12: Dziś mamy to laboratorium w naszych strukturach i pacjenci dzięki temu zyskają nie tylko dostęp właśnie do wspomnianych już badań klinicznych, do projektów naukowych, które nasz szpital realizuje i rozwija, ale też do szybszej terapii.
10: A na początek głos samorządowców z terenu byłego województwa jeleniogórskiego. Domagają się przedłużenia budowanej drogi S5 aż do granicy z Niemcami. Na spotkaniu w Lubaniu podpisali w tej sprawie specjalną petycję do premiera. Obecnie planowana droga szybkiego ruchu S5 długości około 50 km ma kończyć się w Bolkowie. Samorządowcy chcą, by doszła do Jeleniej Góry, a potem po śladzie drogi krajowej nr 30 w kierunku Lubania i Zgorzelca z odnogą do Czech, mówi starosta lubański Zbigniew Zjawin.
13: W Lubaniu mamy wielkie problemy komunikacyjne. To Lubań jest bardzo często zakorkowanym miastem. To w Lubaniu są drogi w bardzo złym stanie, które są niszczone przez ruch turystyczny, ale też i ciężarowy. Takie rozwiązanie, ta koncepcja jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem i w przyszłości rozwiązałoby wszystkie problemy, które są tutaj na terenie powiatu lubańskiego.
14: Jerzy Łuźniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Wspólnie podpiszemy apel do premiera o tym, żeby tą drogę, tak jak ja to kiedyś powiedziałem, S5, żeby nie kończyła się w polu, tylko żeby doszła do Kotliny Jeleniogórskiej, ale później z Kotliny Jeleniogórskiej wiadomo, że na Harachów Czesi nawet, ale my też nie jesteśmy zainteresowani, żeby tam budować, bo byłaby to za droga inwestycja. Trzeba by było albo tunel, albo estakady prowadzić. Dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie tutaj razem, że najlepiej doprowadzić to właśnie tutaj w okolice Lubania i odbić w kierunku Zawidowa S5 w kierunku czeskiej Pragi i drugi odcinek, żeby poprowadzić w kierunku Zgorzelca. Co to daje? Oprócz alternatywnej drogi komunikacyjnej dla A4, mamy też dobrze skomunikowane południe Dolnego Śląska, czyli tak naprawdę ten cały obszar turystyczny, do którego, tak jak chociażby do Kotliny Jeleniogórskiej, ale poszerzonej jeszcze o Świeradów, dojeżdża w granicach ponad 7 milionów turystów, to jest to dobre rozwiązanie komunikacyjne ułatwiające dojazd do tych miejscowości.
15: Paweł Tomczyk, zastępca wójta gminy Zgorzelec. To jest jedno z wyjść też również dla nas uwalniających jako Zgorzelec, bo tak jak wspomnę, my też prosiliśmy od 2013 roku o modernizację ronda, o przebudowę ronda i dzisiaj każda alternatywa dla A4 ze Zgorzelca będzie dla nas po prostu super rozwiązaniem i ta S5, która ma być przedłużona, którą chcielibyśmy, żeby była przedłużona z Jeleniej Góry poprzez Lubań do Zgorzelca, to też by była taka alternatywa dla naszych mieszkańców, dla ruchu transgranicznego, dla ruchu turystycznego.
9: Muzyczne Radio.
10: Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku Grupa Karkonoska GOPR. Z tej okazji ratownicy zapraszają na wyjątkowy festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie, przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice. Powstanie prawdziwe miasteczko górskie. Będzie to też okazją, by świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR Dawid Wiewiórski.
11: W sobotę organizujemy jubileusz 50-lecia Grupy Karkonoskiej, ale połączyliśmy siły wraz z Moksialem i organizujemy wspaniały Dzień Dziecka. Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych, które będą się przeplatały z naszymi strefami, ponieważ w panelach dyskusyjnych też poruszamy bardzo dużo zagadnień, które mogą tak naprawdę być przydatne dla każdego turysty. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ łączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka. Dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy między innymi Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. Mamy tą strefę dziecięcą, gdzie będą dmuchańce, gdzie będą animatorzy, gdzie będzie można naprawdę świetnie się pobawić. To wszystko jest 30 maja, czyli w najbliższą sobotę. Dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Szpital imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu uruchamia nowoczesną pracownię biologii molekularnej. Całkowity koszt tej inwestycji to 7,5 miliona złotych. Nowe laboratorium znacznie przyspieszy diagnozowanie chorych onkologicznie, którzy dotąd czekali na wyniki całymi tygodniami. Materiał Jacka Zycha.
6: Nowo otwarta pracownia genetyczna pozwoli lekarzom dobierać terapie przeciwnowotworowe bezpośrednio pod profil genetyczny konkretnego pacjenta. Władze szpitala zaadoptowały na ten cel pomieszczenia i kupiły zaawansowany sprzęt diagnostyczny. Dyrektor szpitala Jolanta Królak podkreśla technologiczny wymiar tej inwestycji.
12: Dziś mamy to laboratorium w naszych strukturach i pacjenci dzięki temu zyskają nie tylko dostęp właśnie do wspomnianych już badań klinicznych, do projektów naukowych, które nasz szpital realizuje i rozwija, ale też do szybszej terapii również w ramach takiego standardowego postępowania.
6: To dyrektor szpitala imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu Jolanta Królak. Dotychczas próbki pobierane od pacjentów w Wałbrzychu trafiały do zewnętrznych laboratoriów w innych miastach. Dla pacjentów oznaczało to długi, często liczony w tygodniach czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. Nowe laboratorium ma to diametralnie usprawnić.
12: Przeżywamy teraz taki czas olbrzymiej transformacji. Transformacji w kierunku znaczącej personalizacji leczenia pacjentów onkologicznych. Personalizacji polegającej na tym, że mamy dobierać nasze leczenie, między innymi nie tylko do rozpoznania choroby, ale do tego, jaki profil genetyczny dany pacjent prezentuje, po to, żeby leki były jeszcze skuteczniejsze, żeby pacjenci uzyskiwali jeszcze lepsze odpowiedzi na leczenie. I to dzisiaj możemy zaproponować naszym pacjentom w naszym szpitalu.
6: A to kierownik onko-CWBK w Wałbrzychu, profesor Aleksandra Butrym. Nowe laboratorium już rozpoczęło pracę i ma w swojej ofercie około 10 rodzajów badań hematologicznych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, this is OmniKid and you're listening to Muzyczne Radio. They love music.

0: It's ready to jump? No i moi drodzy, to jest bardzo dobre pytanie do Was. Czy jesteście gotowi na skok? Bo za moment czeka na Was podróż na planetę pełną hitów, gdzie po raz kolejny na 3 godziny zanurzycie się w najlepszej i najnowszej muzyce. Koniecznie zostańcie z nami. Waszym kapitanem będzie Marta Wojtunik. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łosica. Pięknego dnia Wam życzę, no i do usłyszenia.
1: Best of. To są najlepsze w muzycznym radiu. Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
1: Po reklamie.

0: Klasyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
1: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
1: Czas na wiadomości.
5: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledcze o tragicznym zdarzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
6: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji.
5: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
7: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
5: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
7: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
5: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
8: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
9: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
5: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: Kochamy muzykę. A po 17:00.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
0: Już lądujemy na planecie pełnej hitów. Najnowsze notowanie, najnowszej listy w Polsce ponownie pojawia się w Waszych domach, samochodach i na pewno jeszcze w innych miejscach. Koniecznie dajcie nam znać, jak spędzacie nasze czwartkowe notowanie Hit Planety, które rozpoczyna się właśnie teraz.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Hit Planeta. Marta Wojtunik, hej, witajcie. Rozpoczynamy nasze czwartkowe notowanie oczywiście od propozycji do listy, czyli od utworów, które już swoją premierę na Hit Planecie miały, ale jeszcze cały czas nie znalazły miejsca w głównym zestawieniu. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door oraz Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: gdzie. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, czyli kosmicznie dobry debiut. Jego debiutancki singiel polecamy Wam na ten moment jeszcze jako propozycję do listy, a już za moment będziemy polecać Wam dzisiejsze miejsce 40. Na nim bardzo gorąca nowość, ale zanim to krótka powtórka wczorajszego top 3.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wczoraj Alan Dixon i piosenka Gravity opuściła miejsce pierwsze, ale wciąż pozostała na podium, konkretnie na miejscu trzecim.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej dzieciaki i rodzice! Już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena!
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
8: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr! W mrówce to wszystko mam!
9: Po reklamie.
10: Hello there, I'm Marco.
11: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
12: Hello, I'm Nina. We are the Cranberries.
13: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
14: Hi, I'm Ellie Goulding.
15: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, at Muzyczne Radio.
2: Zaglądamy na miejsce 40. Na nim dziś witamy pioniera elektroswingu, czyli Parova Stellara. Artystę, który w tym roku wydał piosenkę Black Lilies. To jego totalna nowość, którą polecamy wam już w głównym zestawieniu. Już na miejscu 40.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

The Suffering Cry Just a Little. Motyw muzyczny, który był już wielokrotnie wykorzystywany. To nagranie już swoje 5 minut na Hit Planecie miało. Kilka razy lądowało bardzo blisko naszego podium, a dziś już widzimy, że totalnie inny trend jest teraz. Coraz mniej głosów, co daje niestety 30 już 9 miejsce. Kolejna pojawi się Aleksandra Stan, No Sleep, 38. pozycja.

0: Shakira, Burn Boy, Die Die to nagranie wczoraj polecaliśmy Wam jako nowość na miejscu 40. Dziś za sprawą Waszych głosów lecą w górę, konkretnie na miejsce 37. My już za moment zaglądniemy na miejsce 36, ale zanim to przenosimy się na dolnośląskie drogi.
1: Drogi na gorąco.
0: Autostrada A4, 140 km w kierunku Wrocławia. Tam doszło do kolizji aż 4 pojazdów. W tamtym miejscu robi się już dość spory korek. Warto szukać objazdów.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Hej, jesteśmy Gandhi & Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj. Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.nasze-zo.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
5: What's up, everybody? This is Orange.
6: Hello, you're Ace of Base.
7: It's Christina Aguilera.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly.

0: Za nami miejsce 36. Natalie Imbruglia Upside Down, czyli ikona lat 90., jeżeli chodzi o muzykę popową. A teraz też pojawi się ikona, ale jeżeli chodzi bardziej o tę taneczną stronę muzyki. Robin Schulz, Better Times. To nagranie dziś przedstawiamy Wam premierowo. To jego totalna nowość.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Ponownie na Hitplanecie pojawia się artysta, który ma sporo fanów wśród słuchaczy Hitplanety. Zawsze jak pojawia się na naszej liście, to wskakuje na podium i bardzo długo się na nim utrzymuje. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Startuje z miejsca 34. Ale Farben, Heroes of the Night.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć. Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Karenin.
4: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
5: Hello people, this is Holy Molly.
6: Hello Poland.
7: Hi, we are Blang and Jones.
6: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Pozycja 32. Leony, Marcus and Martinus Moonlight. Z tym nagraniem słyszymy się po raz trzeci na Hitplanecie. Z dnia na dzień coraz wyżej, dziś aż o 5 miejsc w górę.
1: Hitplaneta. Hitplaneta. Hitplaneta.
0: Kolejny pojawi się u nas Michael Schulte, artysta, który niedawno miał premierę swojego najnowszego krążka. I na tym krążku znajdują się takie hity jak 5 AM, czy Love Sick, które obecnie Wam polecamy na Hit Planecie. Utwór Love Sick, historię ma dość bogatą na naszej liście, dość długo już na niej był. Był nawet kilka razy na podium, a obecnie od podium już znacznie dalej. Minus 14 dziś miejsc, z 17 na 31 pozycję.

0: Anata.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 29. Na niej dziś melduje się Alibi, I See You.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 18.
0: Czas na wiadomości.
5: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne, jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
5: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
7: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
5: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
8: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
5: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
9: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawerego Kalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
5: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
3: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Drugą część naszego czwartkowego spotkania na Hit Planecie rozpoczynamy od dwóch propozycji do listy. Henry Moody, Miss You oraz Rubik's i Flash on Me.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
8: Cześć, to my, zespół Manchester.
9: Cześć, tu Honorata Skarbek.
10: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
11: Cześć, tu Dominika Gawenda.
12: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.
13: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
14: Wracamy do dzisiejszego zestawienia topowej 40 w muzycznym radiu. Jesteśmy już na miejscu 26. Dzisiaj na tej pozycji pozostają niezmiennie. Wczoraj też lądowały właśnie na tym miejscu dziewczyny ze Sweet Love, brytyjskiego girls bandu, ze swoją totalną nowością, bardzo wciągającym nagraniem My Girls, Not You.

Felicia Black Widow, piosenka, która ma w sobie tony energii. Utwór, który wydawać się mogło, że mógłby się stać faworytem na hit planecie, ale na ten moment jeszcze takim faworytem nie jest. Ale cały czas jest z nami dziś o dwa miejsca w górę. Felicia Black Widow z miejsca 27 na miejsce 25. A my teraz nieco zmienimy klimat. To nagranie, które było przed chwilką, bardzo było energetyczne, taneczne, a teraz coś romantycznego i bardziej refleksyjnego. Madison Beer, Lover Girl.

najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey, my name is Gabri Ponte.
4: Hi, this is Alma.
5: Hello, we are Offenbach.
6: Hi, I am Sienna.
7: Hey, hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!

0: Madonna w towarzystwie Sabriny Carpenter i piosenki Bring Your Love. Jest to singiel, który zapowiada nadchodzącą płytę Madonny. Będzie to pierwsze wydawnictwo od 7 lat, więc na pewno utwory, które znajdą się na tym krążku, będą świetne. Damy wam oczywiście o tym znać, jeżeli ukaże się jakiś kolejny singiel właśnie z nadchodzącego wydawnictwa, który już swoją premierę ma mieć na początku lipca. Teraz powiemy o premierze, która już teraz pojawi się na Hitplanecie. Jest to nagranie z albumu, który już w całości się ukazał. Nawet ukazał się już w styczniu album How Did I Get Here od Louisa Tomlinsona, jednego z członków zespołu One Direction, który obecnie oczywiście prowadzi już solową karierę, ale w maju ukazała się wersja deluxe właśnie tego albumu, z którego dziś polecamy wam piosenkę Sunflowers.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Hypeton, Easy Bizu, Slide, pop dance'owy hicior totalnie tego roku. Na pewno po to nagranie jeszcze bardzo chętnie będziemy sięgać, ale zapowiada się, że już niedługo będziemy po nie sięgać poza hit planetą. Obecnie w tym tygodniu to nagranie spada i to dość porządnie. Wczoraj wylądowało na miejscu 18, a diś 4 oczka w dół, 22 pozycja.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A kolejne nagranie dziś w górę o 2 oczka Cascade i Natalie Jane, która odpowiada za wokal właśnie w nagraniu Meet Again, które polecamy Wam na Hit Planecie. Natalie Jane to jest młoda, można powiedzieć influencerka, ale równocześnie piosenkarka. Bardzo dużo ciekawych nagrań wstawia na platformę TikTok. Pokazuje, jaką wielką skalę głosu ma. Naprawdę ten głos jest potężny. Na Hit Planecie już swój debiut miała z piosenką Sabotaż, a obecnie nie polecamy właśnie to bardziej taneczne nagranie Meet Again.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Hey, my name is Bollier.
3: Hello, my name is Sky Holland.
4: Big hello, I'm Graham Candy.
5: Hello, Poland, I'm Ingrid.
6: Hello there, Sam Feldes here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

To oczywiście niezastąpiony Dawid Podsiadło i jego sezon, najnowszy singiel zapowiadający nadchodzący album. A Dawid Podsiadło pewnie już teraz szykuje się do swojej trasy, która już rozpocznie się 6 czerwca, czyli w przyszły weekend. Zaczyna od Chorzowa, tam da dwa koncerty 6 i 7 czerwca, potem Poznań 13, Gdańsk 20 i na koniec dwa koncerty na PGE Narodowym. A Dawid Podsiadło na Hit Planecie dziś radzi sobie nieco gorzej niż wcześniej. Wczoraj wylądował na miejscu 11, a dziś równo w połowie naszego zestawienia, na miejscu 20. Nieco wyżej, na miejscu 19, utwór, który jest nowy, ale czekał 12 lat na wydanie. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja. Agnieszka Trojanowska-Bist. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
2: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zderzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
4: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
2: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
5: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
6: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
7: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
8: W Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
2: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
9: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
2: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
10: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
11: Czas na kolejne dwie propozycje do głównego zestawienia do naszej topowej czterdziestki. Cały czas poza nią jako propozycja Bea Miller i Depressed on the Internet oraz Beaky Duke Storm in My Hips.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Najnowsze notowanie Hit Planety trwa w najlepsze, a my już rozpoczęliśmy trzecią część naszego czwartkowego spotkania od dwóch propozycji do listy. Wracamy więc teraz do niej. Przed nami już wysokie miejsce 14. Kto był wczoraj z nami, ten wie, że na tym miejscu zameldował się Borey, Feel of the Night. To nagranie pozostaje właśnie na tym miejscu.

Bardzo dynamiczne nagranie Shape of a Woman. Oczywiście to nagranie kojarzymy z najnowszym filmem Diabeł ubiera się u Prady 2. Tam Lady Gaga wystąpiła i w roli muzycznej, i też w roli aktorki, a na Hitplanecie oczywiście w roli świetnej piosenkarki. Dziś na miejscu 13. Shape of a Woman to nagranie, które cały czas gdzieś czai się na tych wyższych miejscach, ale codziennie brakuje czegoś, żeby wskoczyło na podium, a to coś to oczywiście wasze głosy, które możecie cały czas oddawać na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. My nie zwalniamy, lecimy z miejscem 12, Sound Heaven, Snow in Miami.

0: Tak, Rehab po raz piąty zapowiada swój nadchodzący krążek. More Than Enough to singiel, który zapowiada właśnie nowe wydawnictwo od tego DJ-a.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Rehab na miejscu 11, a na miejscu 10 Kuba i Kuba, Stygnie Lato.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Czas na ostatnią premierę naszego dzisiejszego hit planetarnego spotkania. Koigo, Heaven on Your Mind.

0: Gromy, Jordan Grace, Say My Name. To nagranie kilka razy wylądowało na podium, ale już kolejny dzień zalicza spadek. Wczoraj miejsce szóste, dziś już miejsce ósme.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Teraz czas na nagranie, które wczoraj było na miejscu ósmym, a dziś jest już na miejscu siódmym. Calvin Harris, Satisfy.

Almost Monday i No More Regrets. Bardzo pozytywne nagranie, które stosunkowo nie jest długo na Hit Planecie, ale zdobywa naprawdę bardzo dużo waszych głosów. Dzięki nim dziś lądują na miejscu szóstym, a przed nami miejsce piąte. Tutaj mamy spadek z miejsca drugiego, Męskie Granie Orkiestra 2026 i piosenka Nareszcie. W tym roku po raz pierwszy Męskie Granie Orkiestra nie podzielili się tylko jedną piosenką. Kilka dni temu podzielili się kolejnym nagraniem Tańcz, które na pewno już niedługo będziemy przedstawiać wam premierowo na Hit Planecie. Na razie jeszcze cały czas Nareszcie z nami jest dziś na miejscu piątym.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Za 11 minut godzina 20 już czas zerknąć na sam szczyt naszego czwartkowego notowania, a na nim naprawdę dzieje się dużo. Na miejsce trzecie powraca Armin van Buuren, Like a Child, nieco wyżej Alan Dixon i Gravity o jedno oczko w górę, a na samym szczycie nagranie, które wczoraj graliśmy na miejscu siódmym. Siódemki naprawdę są szczęśliwe. Holly Humberstone, One White Noise to na zakończenie naszego dzisiejszego lądowania na hit planecie. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze. Zapraszamy Was też na następne lądowanie na planecie pełnej hitów, które rozpocznie się już jutro po godzinie 17:00.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
0: Czas na wiadomości.
4: Pali się las pod Warszawą, są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych, jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie, pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
5: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
4: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru, nie ma także doniesienia o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Tomasz Guszczyn zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
6: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
4: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopnia, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju Terangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Pozowski.
7: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
4: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi, tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
8: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
4: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magdalinet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonics. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna.
3: Reklama.
10: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
10: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
15: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosły.

0: to Muzyczne Radio. Jest 10 minut po godzinie 20, a to oznacza tylko jedno. Czas wrzucić na luz i odpłynąć razem z Muzycznym Radiem. Gorąco tego namawiam. Maciej Wołk, witajcie. Zanim jednak muzycznie sobie poszalejemy, dżem, mydło, powidło. Można dzwonić, można pukać, można stukać, można wysyłać SMS-y. Ważne, żeby wasze ogłoszenie okazało się naszej muzycznej scenie. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Kogo witamy, kogo gościmy? Dobry wieczór, witam i słucham. Halo.
3: Dobry wieczór.
0: Halo. Nie śpimy, mówimy.
3: Chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witaj, słuchamy. Dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór. Mam do sprzedania Opla Astra H, 2.4 rok, 1.6, benzyna w gazie. No, wszystko sprawne. Aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie. To wszystko pod numerem 696-116-157. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, polecamy się.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór, mam do sprzedania maszynę do popcornu Gold Medal. Jest to maszyna profesjonalna o mocy 8 kW. Zainteresowanych zapraszam pod numer 605-748-591. Dziękuję.
0: Dziękuję, trzymaj się.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dżemik, słuchamy, dobry wieczór, witaj, halo.
6: Witam, witam, dobry wieczór, Adrian Syton. Ja chciałem ponowić ogłoszenie, szukam dalej Simpsonków, Rometów, NZ i takich podobnych, czeskich, polskich, niemieckich, w różnym stanie, może być z dokumentami lub bez, odrestaurowany lub nie, oraz części, jak silniki, jakieś koła, ramy, błotniki, stare liczniki, a mój numer to 506.
0: Tak.
6: 193. I 720. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Do sprzedania mieszkanko w Zgorzelcu, ulica Powstańców Śląskich, o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Mieszkanko składa się z trzech pokoi. Tutaj dalej nam urywa SMS, wobec tego dzwońmy na numer 601-838-386. 601-838-386. Dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór, dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam Passata B8 w wersji Alltrack z 2018 roku. Dwulitrowy dieselek, 240 koni, 113 tysięcy przebiegu. Wersja Highline, wyposażony, no jeden z najbardziej wyposażonych samochodów w tym segmencie. Auto jest w bardzo dobrym stanie, nie wymaga kompletnie żadnego wkładu finansowego, wszystko na tę chwilę jest porobione i więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję, okay. Pozdrawiam.
0: Dziękuję i słucham. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, dzwonię z okolic Jeleniej Góry, mam do sprzedania dwa autka. Pierwszym jest to Opel Insignia z 2013 roku, kombi diesel 148 koni. Auto zadbane, użytkowane przez kobietę, także jest niezniszczone, w ładnym stanie. I drugim autem jest Citroen Jumper, bus trzyosobowy, 3 litry, 177 koni. Auto zadbane, świeżo sprowadzone, zarejestrowane. A więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dzięki i pozdrawiam.
0: Dziękujemy i lecimy dalej. Dobry wieczór, witam, halo.
9: Dobry wieczór. Sprzedam kosiarkę rotacyjną WBM Nową Polską w bardzo dobrym stanie. Mój numer telefonu 600-602-586. Dziękuję.
0: Też dziękuję. Pozdrawiam i witamy. Dobry wieczór. Halo.
10: Dobry wieczór. Marek z Jeleniej Góry.
0: Miłam.
10: Mam sprzedania. Zaznaczam, bardzo tanio. Samochód Skoda Octavia z 2006 roku produkcji. Silnik 2.0 diesel. Kolor srebrny. Podaję telefon kontaktowy 695.
0: Tak.
10: 966. 896. Dziękuję, dobra. Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Wzajemnie. Dżemik, słucham. Dobry wieczór.
11: A, witam. Łukasz, to z Łotorej się kłania.
0: Proszę bardzo.
11: Ja mam do sprzedania samochód. Jest to Ford S-Max. 2010 rok. Diesel. W bardzo ładnym stanie, jak na swój przebieg i wiek. Więcej pod numerem telefonu. Mhm. 695.
0: Tak.
11: 04. Mhm. 2277. Dzięki, pozdrawiam muzyczne.
0: Uściskaj Złotory i okolice. Dobry wieczór, witam, halo.
12: Dobry wieczór, ja mam dla pana Sławka tam pracę w Świeradowie. Wykoszenie po wycinaniu.
0: Dobrze, praca, krzew, numer telefonu.
12: Płot do tego, po malowania, to nazwisko jest Bukumił Kamieński.
0: Numer telefonu poproszę.
12: Zdroju, żeby przyjechał i po prostu ich obok wziął.
0: A
12: tego.
0: Numer telefonu dostanę? Halo? Halo? Muzyczne Radio Dżemik, słucham. Dobry wieczór. Halo?
7: Dobry wieczór. Dzwonię z Bolesławca. Mhm. Do sprzedania mam Opelka Zafirę z 2003 roku, 2.2 DTI. Auto w stanie dobrym, sprowadzone z Niemiec. Za auto chciałbym dostać 1600 zł i więcej informacji udzielę pod telefonem 792.
0: Tak.
7: 259-132. Mhm. Pozdrawiam.
0: Fajnie. Ostatni telefon, dobry wieczór, witam, halo.
13: Dobry wieczór, Marek Zieleni Góry.
0: Proszę, Marku.
13: Sprzedam Volkswagena Turana, 2.7 rok, 2 litry w dieslu. Oprócz tego Nissanka Note, 2.6 rok, 1.5 diesel. Alusy 17, oprócz tego koła zapasowe 15 do Passata, do Audi. Więcej informacji pod telefonem 692 100 358. Pozdrawiam, zdrowia życzę.
0: Dziękuję, uściski od nas.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Alan Dixon, Gravity. Muzyczne radio. 17 minut po 20. Dla was gramy.

Music News jak zawsze o tej porze, dziś z udziałem Focusa, Rahima i siostry Przybysz. Powiemy wam także o nowym albumie Pauli Romy i najnowszym singlu Charlie XCX. Poznajcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Focus i Rahim prezentują nowy utwór Krok w tył, nagrany wspólnie z Pauliną i Natalią Przybysz. Choć artyści poruszają się na co dzień w różnych muzycznych światach, szybko znaleźli wspólny język, czego efektem jest ta wyjątkowa współpraca. Pomysł na wspólny utwór pojawił się, gdy Focus i Rahim usłyszeli przygotowany beat i wręcz od razu dostrzegli w nim potencjał na numer z siostrami Przybysz. Choć wiedzieli, że Paulina i Natalia już od pewnego czasu działały solowo, postanowili zaprosić je do współpracy. Jak podkreślają, klimat i energia produkcji od razu przywołały im skojarzenie z charakterystycznymi wokalami sióstr, a propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Efektem jest utwór Krok w tył, numer łączący różne muzyczne światy w spójną, emocjonalną całość. To kompozycja łącząca charakterystyczną energię Focusa i Rahima z wrażliwością i rozpoznawalnym muzycznym stylem sióstr Przybysz. Pozostajemy na naszym muzycznym podwórku. Zresztek to tytuł najnowszego albumu Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość, zapraszając do współpracy topowych polskich producentów. To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru, działa bliskością, prawdą i uważnością. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. Nowy album nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksje i własną interpretację. To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia, to zapis dwuletniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia, wspomina Paula Roma. Music News. Tymczasem Charlie XCX kontynuuje intensywną promocję swojej muzycznej ery. Po premierze utworów Rock Music i I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, a następnie singla SX26, artystka zaprezentowała kolejny numer zatytułowany Playboy Bunny. Piosenka ukazała się jako strona B do singla SX26, co Charlie wytłumaczyła w następujący sposób. Strony B są połączone z niektórymi utworami, które ukazują się przed albumem. Powodem, dla którego te dwa kawałki są zestawione razem, jest to, że pod wieloma względami są całkowitymi przeciwieństwami i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. To pewnego rodzaju lustro. Są tam konkretne elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem singla SX26 i właśnie dlatego uznałam, że to dobry utwór na stronę B i dobre połączenie, stwierdziła artystka. To na koniec jeszcze kilka gorących premier. Przed momentem wspomniani Focus, Rahim i siostry Przybysz z nagraniem Krok w tył, Boris Brejsza, jego nowy singiel Hey Bro, a także Creamy Koralowa z najnowszym numerem Annihilation. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego!

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Jubileusz 50-lecia grupy karkonoskiej GOPR.
3: O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych.
2: I nowe laboratorium molekularne w Szpitalu Sokołowskiego w Wałbrzychu.
4: Dziś mamy to laboratorium w naszych strukturach i pacjenci dzięki temu zyskają nie tylko dostęp właśnie do wspomnianych już badań klinicznych, do projektów naukowych, które nasz szpital realizuje i rozwija, ale też do szybszej terapii.
2: A na początek głos samorządowców z terenu byłego województwa jeleniogórskiego. Domagają się przedłużenia budowanej drogi S5 aż do granicy z Niemcami. Na spotkaniu w Lubaniu podpisali w tej sprawie specjalną petycję do premiera. Obecnie planowana droga szybkiego ruchu S5 długości około 50 km ma kończyć się w Bolkowie. Samorządowcy chcą, by doszła do Jeleniej Góry, a potem po śladzie drogi krajowej nr 30 w kierunku Lubania i Zgorzelca z odnogą do Czech, mówi starosta lubański Zbigniew Zjawin.
5: W Lubaniu mamy wielkie problemy komunikacyjne. To Lubań jest bardzo często zakorkowanym miastem. To w Lubaniu są drogi w bardzo złym stanie, które są niszczone przez ruch turystyczny, ale też i ciężarowy. Takie rozwiązanie, ta koncepcja jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem i w przyszłości rozwiązałoby wszystkie problemy, które są tutaj na terenie powiatu lubańskiego.
6: Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Wspólnie podpiszemy apel do premiera o tym, żeby tą drogę, tak jak ja to kiedyś powiedziałem, S5, żeby nie kończyła się w polu, tylko żeby doszła do Kotliny Jeleniogórskiej, ale później z Kotliny Jeleniogórskiej, wiadomo, że na Harachów Czesi nawet, ale my też nie jesteśmy zainteresowani, żeby tam budować, bo byłaby to za droga inwestycja. Trzeba by było albo tunel, albo estakady prowadzić. Dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie tutaj razem, że najlepiej doprowadzić to właśnie tutaj w okolice Lubania i odbić w kierunku Zawidowa S5 w kierunku czeskiej Pragi i drugi odcinek, żeby poprowadzić w kierunku Zgorzelca. Co to daje? Oprócz alternatywnej drogi komunikacyjnej dla A4 mamy też dobrze skomunikowane południe Dolnego Śląska, czyli tak naprawdę ten cały obszar turystyczny, do którego, tak jak chociażby do Kotliny Jeleniogórskiej, ale poszerzonej jeszcze o Świeradów, dojeżdża w granicach ponad 7 milionów turystów, to jest to dobre rozwiązanie komunikacyjne ułatwiające dojazd do tych miejscowości.
7: Paweł Tomczyk, zastępca wójta gminy Zgorzelec. To jest jedno z wyjść też również dla nas uwalniających jako Zgorzelec, bo tak jak wspomnę, my też prosiliśmy od 2013 roku o modernizację ronda, o przebudowę ronda i dzisiaj każda alternatywa dla A4 ze Zgorzelca będzie dla nas po prostu super rozwiązaniem i ta S5, która ma być przedłużona, którą chcielibyśmy, żeby była przedłużona z Jeleniej Góry poprzez Lubań do Zgorzelca, to też by była taka alternatywa dla naszych mieszkańców, dla ruchu transgranicznego, dla ruchu turystycznego.
0: Muzyczne radio.
2: Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku grupa karkonoska GOPR. Z tej okazji ratownicy zapraszają na wyjątkowy festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie. Przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice powstanie prawdziwe miasteczko górskie. Będzie to też okazją, by świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi ratownik grupy karkonoskiej GOPR Dawid Wiewiórski.
3: W sobotę organizujemy jubileusz 50-lecia Grupy Karkonoskiej, ale połączyliśmy siły wraz z Moksialem i organizujemy wspaniały Dzień Dziecka. Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych, które będą się przeplatały z naszymi strefami, ponieważ w panelach dyskusyjnych też poruszamy bardzo dużo zagadnień, które mogą tak naprawdę być przydatne dla każdego turysty. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ łączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka. Dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy między innymi Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. Mamy tą strefę dziecięcą, gdzie będą dmuchańce, gdzie będą animatorzy, gdzie będzie można naprawdę świetnie się pobawić. To wszystko jest 30 maja, czyli w najbliższą sobotę. Dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Szpital imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu uruchamia nowoczesną pracownię biologii molekularnej. Całkowity koszt tej inwestycji to 7,5 miliona złotych. Nowe laboratorium znacznie przyspieszy diagnozowanie chorych onkologicznie, którzy dotąd czekali na wyniki całymi tygodniami. Materiał Jacka Zycha.
8: Nowo otwarta pracownia genetyczna pozwoli lekarzom dobierać terapie przeciwnowotworowe bezpośrednio pod profil genetyczny konkretnego pacjenta. Władze szpitala zaadoptowały na ten cel pomieszczenia i kupiły zaawansowany sprzęt diagnostyczny. Dyrektor szpitala Jolanta Królak podkreśla technologiczny wymiar tej inwestycji.
4: Dziś mamy to laboratorium w naszych strukturach i pacjenci dzięki temu zyskają nie tylko dostęp właśnie do wspomnianych już badań klinicznych, do projektów naukowych, które nasz szpital realizuje i rozwija, ale też do szybszej terapii również w ramach takiego standardowego postępowania.
8: To dyrektor szpitala imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu Jolanta Królak. Dotychczas próbki pobierane od pacjentów w Wałbrzychu trafiały do zewnętrznych laboratoriów w innych miastach. Dla pacjentów oznaczało to długi, często liczony w tygodniach czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. Nowe laboratorium ma to diametralnie usprawnić.
4: Przeżywamy teraz taki czas olbrzymiej transformacji. Transformacji w kierunku znaczącej personalizacji leczenia pacjentów onkologicznych. Personalizacji polegającej na tym, że mamy dobierać nasze leczenie między innymi nie tylko do rozpoznania choroby, ale do tego, jaki profil genetyczny dany pacjent prezentuje po to, żeby leki były jeszcze skuteczniejsze, żeby pacjenci uzyskiwali jeszcze lepsze odpowiedzi na leczenie. I to dzisiaj możemy zaproponować naszym pacjentom w naszym szpitalu.
8: A to kierownik onko-CWBK w Wałbrzychu, profesor Aleksandra Butrym. Nowe laboratorium już rozpoczęło pracę i ma w swojej ofercie około 10 rodzajów badań hematologicznych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
9: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
10: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
9: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Po reklamie.

0: startujemy!
1: Półtorej godziny lepszej klubowej energii, talentowanych emocji, muzyki, która pozwoli wam naprawdę odpocząć po całym dniu. Zapraszam, polecam, gram dla was. Freak. Armin Skytech.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Dokładnie tak, będą też takie numery jak ten. Yoris Vaughn w remiksie w tej chwili podkładzie. A dzisiaj przygotowałem dla was wyjątkową selekcję brzmień. Dużo klimatu, dużo relaksu, same dobre wibracje. Będzie nowocześnie, talecznie, momentami chilloutowo, ale przede wszystkim z uśmiechem i totalnym luzem.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Paul Kalkbrenner doskonale wiedział, czego nam trzeba wieczorową porą po takim ciężkim dniu jak dziś. No i wrzucił na swoją płytę taki fajny numer, fajny kawałek, który zowie się Start to Dance. Już sama nazwa mówi wszystko. Tu nie ma miejsca na siedzenie w fotelu. To jest dokładnie ten moment, kiedy nogi same robią tup, tup, tup, tup, a sąsiedzi zastanawiają się, czy właśnie otworzyliście klub w salonie u siebie w domu, czy nie. To dajcie trochę mocy. Paul pokazuje, że potrafi zrobić klimat bez zbędnego hałasu. Trochę elektroniki, emocji. Nagle okazuje się, że nawet droga do lodówki jest krótka i muzyczna. Start, start, start. Start to Dance. Paul Kalkbrenner.

0: Festiwal Hitów.
1: Kto wystartował do Stan to Dance, to jest z nami, a kto nie? Przeciwko, tak to już jest w przyrodzie. 12 minut 21, teraz szokująco. Śpiewająco. Szok. Day of Shock i Another World. A za chwileczkę Piero, też w podobnym tytule.

Tak zwana muzyka uwielbienia, tak? A teraz Mel C, I Turn To You. Słuchajcie, pokombinowałem trochę z remixem. Nie gniewacie się. Myślę, że to jest ten vibe, którego nam potrzeba. No taki ładny wieczór. Lekko tanecznie, ale... ale z emocją w tle. Która pięknie sobie płynie. Jak dzisiejszy wieczór. Zawodowy.

muzyką radiową na balkonie, okadzonym dymkiem sąsiadki i że aż słowem trafnym chce się rzec, czy być tam dalej, czy do pokoju wbiec. Poproś ją w tany, będzie okej, zobaczysz, tak też się stanie. Zamyk z nią, Another World.

0: Автопромоція.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 21.
2: Czas na wiadomości.
6: Poszukiwany w Tatrach młody turysta nie żyje, spadł w rejonie Zawraciku. Zadymiona i zamknięta droga krajowa, pali się las pod Warszawą. Tankowanie samochodów na ostatnią majówkę jest nieco tańsze niż ostatnio. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje turysta poszukiwany przez ratowników Topry. Młody człowiek zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej, która

0: która trwała cały dzień. O zaginięciu turysty poinformowała dziś rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może on się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. W wyższych partiach Tatr panują wciąż wymagające warunki na części szlaków, szczególnie na północnych stokach, w żlebach i miejscach zacienionych zalega śnieg. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą w kierunku na północny wschód od stolicy. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów Straży Pożarnej, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego oraz śmigłowca, próbuje walczyć z ogniem. Przyczyny nie są znane, nie ma informacji o ofiarach, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Droga krajowa nr 50 jest mocno zadymiona i w związku z tym została zamknięta. Kierowcy mogą objeżdżać ten zakaz drogą wojewódzką 637. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Tankowanie pod koniec tego tygodnia będzie kosztować mniej niż tydzień temu. Wpływ mają na to taniejące ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
0: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą spadały do okolic 6 zł za litr w przypadku benzyn i oleju napędowego. Maja Chwalińska jest polską bohaterką dzisiejszego dnia na Roland Garros. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, co na żywo mógł podziwiać Przemysław Pozowski, który jest w Paryżu.
2: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc w rankingu WTA wyżej Elize Mertens na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
3: Podobno wytrzymała seta, później uciekła, później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka.
0: A jutro miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają dwie inne nasze zawodniczki, Iga Świątek i Magda Linet. Zagrają przeciwko sobie, co także będzie śledził Przemysław Pozowski.
2: Trzeba, czy Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magda Linet, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
4: No znowu zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
2: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
0: Polski mecz, tak jak i inne na Rolandzie Garrosie, pokaże Eurosport.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

skuter napędzany jest basem i syntami, bo zamiast klaksonu słychać dobry trensowy drop, a po każdym zakręcie człowiek ma ochotę pomachać rękoma i czuć sobie hajfa, hajfa pod sceną. To muzyczne radio, to skuterek był przed chwilą, teraz why don't you? Delikatne z przytupem.

0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
5: Po reklamie. Festiwal hitów.
6: A teraz facet, który trends ma tak naprawdę pisany w kod DNA, kiedy włącza swoje numery, nawet osoby siedzące delikatnie się kołyszą. Bardzo proszę. Możemy wszyscy.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: One, two, three, in the place to be. This one's for the electric generation. Introducing the

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Kanko kto nihon e yo koso.

0: adelante.
1: Ah.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
2: Czas na wiadomości.
4: Z powodu pożaru ewakuowani są mieszkańcy dwóch miejscowości pod Warszawą. Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objętych jest już ponad 30 hektarów, a na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. To mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Rządza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
5: Tam dochodził już ogień, było widać, z tego są moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
4: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. U nas lekkie ochłodzenie, ale fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wskazują w tych dniach ponad 30 stopni. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kolejne dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
6: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur.
4: Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały izraelskie media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej właśnie sankcji. Aryna Sabalenka i Coco Gauff bez problemu awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Faworytki w swoich spotkaniach całkowicie przejmowały kontrolę. Kolejne mecze mają w sobotę. Do trzeciej rundy przeszła dziś także Maja Chwalińska. W nieznośnym upale na kortach Roland Garros wygrała z Elise Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Po meczu o swoim sukcesie mówiła z dużym dystansem i spokojem.
7: Potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
8: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z zero na koncie w secie.
7: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia, jaki był wynik.
4: Z Mają Chwalińską tuż po meczu rozmawiał Przemysław Pozowski. Dla Mai teraz dzień przerwy, w sobotę zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. A jutro w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Strefa 79.

45 lat Lombardu, moi drodzy. To strefa, tu ostatni taniec, a jeśli chcecie zatańczyć, macie ochotę z Lombardem, zapraszamy. Przyszłą niedzielę w Gryfowie Śląski podczas Kwisonaliów. Specjalny koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard na żywo. Na dużej scenie, przepięknym miejscu, bulwar Kwisy. Następna niedziela będzie tak.

No jeśli chcecie zaśpiewać i spotkać się z panem Lombard, to zapraszam. Nie ta niedziela, tylko następna. Gryfów Śląski, koncert z okazji 45-lecia zespołu. A teraz tutaj z waszej playlisty gramy. Albano. Fajny remix mam, ale oryginał to oryginał.

nie żałują ci, którzy nie byli w ubiegłym roku w noc sylwestrową w Jelnej Górze. Był Fancy i śpiewał wszystkie swoje największe przeboje i też nie swoje. Między innymi Pet Shop Boys, Go West chyba, z tego co pamiętam, i nie tylko, także warto było się pojawić. Chyba ostatni moment, kiedy można było się spotkać z nim na żywo. W świetnej formie, gratulujemy i mam nadzieję, że gdzieś jeszcze kiedyś się spotkamy. A to jeden z utworów, który jest przełomowym. Niektórzy mówią, że to początek elektroniki. Trensowej elektroniki przełomu lat 80-tych, 90-tych. Azul i Negro i po prostu.

0: Basilica Twins, Moscow Nights. 5 minut do 11, my się bawimy. Bawimy, słuchamy, wspominamy. Uwaga, uwaga, za chwileczkę. Level 42.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
0: Wieki tego nie są.

Bruce and Bongo Gajo. Minęła 23. Strefa muzyczna radio. No, Wojtek do mnie zadzwonił, prosząc o jakiś taki utwór bardzo, bardzo, bardzo stary, ale piękny. To sobie pomyślałem, że strzał, dychę.

Ależ klimat tam się zrobił. No to jeszcze jeden fajny utwór, który kojarzy mi się zawsze z pięknem. Z prawdziwymi facetami. Krwi i kości.

Piękne głosy wieczorową porą w muzycznym radiu. A teraz utwór, który ma w sobie taki klimat, że człowiek od razu wyobraża sobie dym z wytwór. Z wytwornicy. Kolorowe światła i fryzury, które spokojnie mogą mieć własny kod pocztowy. 100% synth pop. No wiadomo jedno, no. Kiedy takie numery lecą, to właśnie zameldowała się w eterze nostalgia w pewnym etacie.

To były ostre słowa, teraz czas na aksamitny głos. Żoda są w strefie.

100% piękna w muzycznym radiu. No cóż, zbliżamy się do końca, to znaczy, że północ tuż za rogiem. Dziękuję za dzisiejszą obecność, za fajny klimat, że mogliśmy te kilka godzin spędzić razem. Dobrej nocy, kolorowych, spokojnych, pięknych snów.